przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Super FM. Pogoda.
1: Kolejny piękny dzień w Szczecinie. Dzisiaj po południu 21 stopni. Okej, teraz jeszcze może być odrobinę chłodno, ale po południu będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj dużo słońca, tak jak zresztą wczoraj, czy przedwczoraj, czy przedprzedwczoraj, czy przedprzedprzedprzedwczoraj, czy przedprzedprzedprzedprzedprzedwczoraj.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Długo w każdym razie. Od dawna jest słonecznie i ciepło w Szczecinie i niech tak pozostanie. Bardzo prosimy. Dzisiaj ponad 20 stopni po południu. Rozpoczynamy środę, 7 dzień października. Cześć, miłego dnia.
0: Dzień dobry.

Take My Breath, czyli The Weeknd oczywiście. O, The Weeknd'u to jeszcze. Do weekendu to jeszcze kawałeczek. Dzisiaj środa, dzisiaj 7 dzień października, jeszcze czwartek i piątek i wówczas będziemy mieć weekend. Wiadomo, ile może kosztować budowa nowego terminalu pasażerskiego na lotnisku w Goleniowie. W przetargu na wykonawcę prac budowlanych wpłynęło 5 ofert, ale tylko jedna mieści się w przewidzianym budżecie. Teraz komisja sprawdzi i wybierze najkorzystniejszą. Najważniejsze, że budowa coraz bliżej, podkreślają urzędnicy, ile może kosztować takie lotnisko w Goleniowie, a na przykład 180 milionów złotych, a tak wam powiem, 180, 190 czy 200 milionów złotych. Budżet ustalono wcześniej na poziomie 186 milionów złotych. Ten nowy terminal ma mieć powierzchnię 18 tysięcy metrów kwadratowych, no i ma odpowiadać na rosnącą liczbę pasażerów korzystających z lotniska w Goleniowie. No i dobrze, bo to lotnisko w Goleniowie potrzebuje liftingu, to mało powiedziane. Ono potrzebuje gruntownego remontu.

Jest 5:48, a wysłuchacie szczecińskiego poranka w radiu Super FM. Bartek Czotowicz oczywiście jak na razie w miarę spokojnie na ulicach Szczecina, natomiast może są jakieś sytuacje, które nam umknęły. Dajcie znać, napiszcie na Messengerze albo dzwońcie 912455. Czekam na te wasze telefony, wiadomości, one są szczególnie potrzebne. One są szczególnie pomocne, dlatego dajcie znać. Razem tworzymy ten poranny program. Przypomnę, jesteśmy do godziny 9:00 w audycji. Dzień dobry, to Super FM.

0: szybko minęło to pół godziny. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie o 5:30, a już za chwilę punktualnie godzina 6:00. Wiadomości w Radiu Super FM, po nich Keira, Ilo, Panic at the Disco, Pink czy Kuba i Kuba. No i oczywiście dalej najlepsze emocje związane ze środowym porankiem w naszym mieście.
1: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
2: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki. Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny.
1: Super FM. Wiadomości.
2: Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważenia zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
2: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
2: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak jak trzeba.
5: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
2: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
6: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
2: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. 8-krotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu. Strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
1: Super FM. Pogoda.

0: Prawie 6.32 na zegarach Radio Super FM. Stajecie razem z nami przed chwilą Sia, a już za moment zagramy m.in. Your Love czy Big in Japan. Natomiast dowiedzmy się też, co dzieje się, jaka pogoda jeszcze dzisiaj w mieście, ten poranek pogodny, o szczegóły za chwilę.
1: Super FM. Pogoda.
0: No więc tak, 12 stopni w tym momencie jest na plusie w Szczecinie i ciemno jeszcze, więc chmur nie widać, ale według zapowiedzi te chmury się jeszcze nad miastem pojawią i będzie ich całkiem sporo, chociaż tutaj dobra informacja, przynajmniej według obecnych prognoz, opady raczej nie są przewidywane. Co więcej, teraz najciekawsza rzecz tej prognozy pogody, czyli 20 stopni na plusie, nawet w tych prognozach jest. Temperatury spadną nieco jutro, bo na czwartek zapowiada 15, no ale dzisiaj cieszymy się dobrą pogodą i raczej bez deszczu.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. No to... Zapraszam Bartek Czatowicz.
0: No to dzień dobry, zapraszamy i jedziemy dalej.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No, za niespełna 20 minut godzina 7 i o ile nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to o tej porze zazwyczaj pomoc drogowa jest na szczęście jeszcze formalnością. Zresztą zerkam tutaj przez okno naszego studia z widokiem na Szczecin, na placu Rodu, a jeszcze senna atmosfera tej środy 7 października. No i też patrząc po różnych miejscach naszego miasta, można powiedzieć, że poranny szczyt komunikacyjny to dopiero się będzie rozkręcał. Nieco wolniej już przed skrzyżowanym Niedźwiedziej i Kurzej, to węzeł Szczecin-Kijewo na wjeździe do miasta. Poza tym w tym momencie jakichś większych problemów w kierunku centrum Szczecina z Prawobrzeża nie ma. Delikatnie jakbyście wyjeżdżali, no to prace przy Estakadzie Pomorskiej, na Estakadzie Pomorskiej właściwie, remont torowiska tutaj już odrobinę wolniej, ale to oczywiście jeszcze cały czas na szczęście wczesne ranne godziny i póki co spokojnie jeździ się po Szczecinie. Sprawdzam dla formalności chociażby północ, sprawdzam Niebuszewo, Warcisława w dół, bo tutaj czasami się korkuje. O tej porze jeszcze jest dosyć spokojnie, podobnie bez problemu przejedziecie przez Rondo Giedroycia, ale wiadomo, to dopiero początek. Będziemy w Radiu Super FM monitorować sytuację. Jakbyście coś widzieli, to piszcie do nas, dzwońcie i też oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki, żeby się przyjemnie wstawało. Środa to już tak bliżej niż dalej.

Za 12,5 minuty, godzina 7, Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Wstajemy razem. No i też od razu zachęcam, sprawdźcie, jak już troszeczkę żeście się obudzili. Wiadomo, bo takim białym ekranem sobie świecić od rana, a białym ekranem na przykład smartfona czy komputera, to niedobrze. Ale jak już jest poranna kawa, to można zerknąć na przykład, co się dzieje na facebookowym profilu Radia Super FM i od razu będziecie wiedzieli, że dzisiaj rano po godzinie 8, no będzie... Będzie się dużo działo, bo naszym gościem będzie zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Tutaj jeszcze po 7 pojawi się Michał Kaczmarek, czyli prowadzący rozmowę. Mam nadzieję, że uchyli rąbka tajemnicy, co się będzie działo w tej rozmowie. Chociaż, no umówmy się, że pewne tematy narzucają się same. To można powiedzieć taka świecka tradycja w naszym mieście, że jak przychodzi jesień, to spadają liście, za to rosną ceny. Będą rosły ceny podatku za nieruchomości, będą rosły ceny podatku tego lokalnego za wywóz śmieci. Co się właściwie wydarzyło, o tym oczywiście też mówić będziemy po godzinie 7 w naszych wiadomościach lokalnych, bo wczoraj odbyła się komisja budżetu, tak to się ładnie nazywa. Szczecińska Rada Miasta będzie wkrótce obradować i taka komisja również się zbiera. Sporo ciekawych informacji także o budowie Mostu Kłodnego, do tego wątku również będziemy wracali. No więc sporo się dzieje w mieście, między innymi podwyżki, ale także szczecińskie pogodno. Ja wspominałem o tym kilkanaście minut temu, po godzinie 7 także oczywiście pomoc drogowa, że na razie jest spokojnie, no ale nie jest spokojnie na ulicy Mickiewicza, bo mieszkańcy Pogodna zaczęli zbiórkę podpisów. Mówią, że oni nie chcą zwężania tej ulicy, a przynajmniej ta część, która się chce tam podpisać. Szczegóły, to wszystko będziemy relacjonować na bieżąco w Radiu Super FM. Zostańcie z nami bez końca. To Oskar Cejus akurat za chwilę zaśpiewa bez końca, później Alexis Jordan.

0: Nawet 21 stopni dzisiaj pokażą termometry w Szczecinie, dzisiaj, czyli w środę, ale będziemy o tym mówić dopiero po wiadomościach, czyli za 4 minuty. Godzina 7, wiadomości w Radiu Super FM, a następnie właśnie prognoza pogody, w której kolejne dobre informacje, bo tych dobrych pogodowych informacji nigdy za wiele w Szczecinie.
1: Reklama.
2: Budzisz się?
1: Wstajesz?
2: Poranna kawa ci nie smakuje?
1: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
2: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
1: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
2: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
1: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
2: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
1: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Ile masz lat?
14: Ej, o wiek się nie pyta.
13: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
14: Teraz mnie zaciekawiłaś.
13: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
14: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
13: Dokładnie.
15: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
1: I po reklamie.
2: Jest 7. Wiadomości Super FM.
16: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka.
1: Super FM.
17: Wiadomości.
16: Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecostanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
18: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
16: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
18: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
16: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
19: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
16: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
21: Super FM. Pogoda.
0: Już się wygadałem kilka minut temu, że 21 stopni, że będzie słonecznie, że ciepło. No dzisiaj będzie tak samo jak wczoraj w Szczecinie, czyli naprawdę bardzo dobrze. Jutro 20, ale do pewnego momentu, bo wieczorem we czwartek ma padać. I te opady deszczu będą oznaczały ochłodzenie, bo w piątek już 13 kresek tylko na termometrach, a więc no jakieś takie załamanie pogody nam się szykuje.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
22: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Jest takie przysłowie: cieszmy się z lata, kiedy nadal występuje ono jesienią. Nie ma, tak naprawdę to nie ma takiego przysłowia, wymyśliłem je przed momentem. Ale natomiast polecam cieszyć się tym, że dzisiaj 21 stopni, no bo jak słyszycie, nie będzie trwać ten stan wiecznie. Już w piątek 12 stopni, jak będzie w weekend, to pewnie będziemy mówić bliżej weekendu, czyli jutro i pojutrze. Dzisiaj środa, 7 dzień października, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM.
22: Dzień dobry. Tu

To Timberlake Justin, to znaczy Justin Timberlake oczywiście obecny na posterunku 12 minut po godzinie 7. Miasto Szczecin chce znowu podnieść opłaty za wywóz śmieci. Za wywóz śmieci tym razem. Ostatnia podwyżka była rok temu, no i teraz ta podwyżka wyniesie prawie 3%. Jej wprowadzenie związane jest ze stale rosnącymi kosztami obsługi odpadów. Oferty za odbiór i zagospodarowanie odpadów są wyższe o 5-5,5% w porównaniu z 2026 rokiem. Będzie drożej za śmieci, mówiąc w skrócie. Będzie kolejna podwyżka. Urzędnicy szykują się do tego, żeby taką podwyżkę opłat za śmieci w Szczecinie przeprowadzić, a co do takich przyjemniejszych kwestii, jeżeli chodzi o wydatki, no to benzyna jednak, no musicie przyznać, że lepiej tankuje się za 6,70 czy za 6,60 niż za 8,5 zł na przykład. Ja przyznam szczerze, już mówiłem o tym na antenie radia Super FM, że kiedy te ceny były takie 8, prawie 9 zł, to tak cykałem sobie, tankowałem co 100 zł i liczyłem na to, że obniżą, i wszyscy mówili: nie obniżą, jesteś naiwny. A jednak, udało się, a jednak. No i kiedy już obniżyli, to do pełna powiedziałem, poproszę. No za 6,5 zł na pewno lepiej niż za 8,5. Te średnie ceny dzisiaj, na przykład 95 za 6,79, 6,80, diesel to 7,80 około. Oczywiście to taka uśredniona cena tankowania dzisiaj, 7 października. No to jest prosta matematyka. Za 6,5 lepiej niż za 8,5. I tyle. 14 minut po godzinie 7. Teraz będzie odrobinę języków zagranicznych. Alizej i Mła Lolita w Super FM.

0: szczęście.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
3: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
4: Czy właśnie tak wygląda szczęście? Pytała Marissa w piosence pod tytułem Będzie pięknie. Oczywiście, że tak wygląda szczęście, kiedy stoi się w kolejkach na ku słońcu, przed rondem Gierosa, kolejki na kilka minut, na Zagadłowicza, węzeł Głębokie, tam też stoicie w kierunku centrum Szczecina, rzecz jasna, na Prawobrzeżu, w miarę przyzwoicie jest na węźle Kijewo w kierunku centrum, rondo uniwersyteckie, rondo Hakena, tutaj długich kolejek nie ma. Podobnie ulica Floriana Krygiera, Mieszka Pierwszego czy Południowa, czyli taki pół na pół ten poranek na ulicach naszego miasta. Jak na razie są miejsca trudne, ale już w ścisłym centrum powinno być dobrze i przejezdnie.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: 25 minut po godzinie 7. Taki jest, to oficjalnie rozpoczynamy nowy dzień, środa dzisiaj, moi drodzy. Środa i 7 dzień października. Przed nami to, co najważniejsze w Szczecinie, czyli wiadomości o godzinie 7.30.
1: Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: Kia łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele. Zaglądamy pod maskę. Pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić? Czym warto jeździć? I co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi? Bez zbędnego gadania. Czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada. Dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
6: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na trzy zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Andrzej Kutys, zapraszam. W skali całego miasta 12 milionów złotych z lokalnych podatków więcej. Miasto zapowiedziało podwyżki opłat za nieruchomości w Szczecinie oraz za wywóz śmieci. Referowali urzędnicy radnym Komisji Budżetu, zaczynając od nieruchomości.
9: Wzrost podatku 3 zł, 2,90 rocznie. W przypadku domu z działką to jest 21 zł rocznie, czy w przypadku garażu to jest średnio o 9,90 rocznie. Różnica z samych stawek to jest ponad 8 milionów złotych.
10: Dwie podstawowe stawki. Mamy wzrost z kwoty 11,30 do kwoty 11,60. Gospodarstwo domowe, tu mamy wzrost ze 130 do 133 zł miesięcznie. Czyli ta zmiana przyniesie, jeżeli chodzi o dochody, niecałe 4,5 miliona złotych.
8: To oczywiście z tytułu wywozu śmieci, o ile wskaźnikiem do rozliczania się jest ilość zużytej wody. Decyzja zapadnie w głosowaniu radnych, ale tu koalicja rządząca Szczecinem, czyli KO i radni prezydenta, mają stabilną większość. W Komisji Budżetu byli za.
11: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Oczywiście, skoro, co już wiecie z naszego facebookowego profilu, za chwilę w studiu będzie zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski, to temat podwyżek będzie. Nie masz wyjścia, mówię do prowadzącego audycję Michała Kaczmarka, ale utrudnię tobie zadanie.

0: Wiadomo, co usłyszysz. Chcemy więcej inwestycji, czystych tramwajów, koszty rosną, paliwo drogie, to trzeba płacić więcej. Nie dziękuj.
1: Andrzej mnie wyręczył, ja tylko dodam więc, że Łukasz Kadubowski, zastępca prezydenta Szczecina, z nami na żywo po godzinie 8. Owszem, ale poza podwyżkami porozmawiamy także między innymi o skumulowanych karach w strefie płatnego parkowania, czy na przykład porozmawiamy o tym, jak mocno wzrost cen paliwa przekłada się na szczecińską komunikację miejską. Wiemy, że no, trzeba było, że tak powiem, rewidować budżet, żeby dołożyć więcej właśnie, żeby autobusy miały być czym zatankowane.
0: O tym będziemy mówić po godzinie 8. Zapraszamy.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
0: Od zwycięstwa rozpoczęli sezon ligowy. Teraz przyszła pora na pierwsze spotkanie w europejskich pucharach. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin podejmą dziś we własnej hali słowacki zespół Nitra Blue Wings w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej FIBA Europe Cup. Szczecińska drużyna może nie jeszcze zagrać w pełnym składzie, bo skontuzjowani są Max Egner i Patrick McCaffery. Podkreślał po ostatnim spotkaniu PGE Basket Ligi trener Wilków Morskich Maciej Majcherek.
3: Max prawdopodobnie 4-5 miesięcy, takie są przewidywania. Miał operację teraz kciuka. Patrick, mam nadzieję, że uda się go postawić na nogi na środowe spotkanie z Nitrą.
0: A początek spotkania Wilków ze słowackim rywalem dziś o godzinie 19 w Enea Arenie przy ulicy Szafera. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny i w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem.

0: Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwo Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skraczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
3: Nawet 21 stopni po południu w środę. Naprawdę, dzisiaj 21 stopni i doceńmy to, że dzisiaj ponad 20, bo najprawdopodobniej jutro, pojutrze to tak sobie odpoczniemy od tych wysokich temperatur. Długo było ciepło, nie no, jutro jeszcze będzie 20, ale w piątek już podobno tylko 13. Jak będzie w weekend, o tym będziemy mówić jutro i pojutrze w Super FM.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: 7.35, słuchacie radia Super FM, oczywiście szczecińskiego radia, o poranku, cześć, dzień dobry. Jeszcze co się okazało, że w ekspresie w redakcji nie ma kawy, także mam wodę, taką skawowaną wodę, nie wiem jak ją nazwać, no taką wodę o aromacie kawy w kubku. I tak rozpoczynamy środę, dzisiaj 7 dzień października, oczywiście 7.36, czyli za 24 minuty będzie 8. Mam nadzieję, że wasz dostęp do kawy jest zdecydowanie lepszy. Miłego dnia. A muzycznie Eagle Eye Cherry, czyli Save Tonight. Robimy głośniej i słuchamy najlepszej muzyki.

0: program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Jeżeli zmierzacie do Ronda Gierosa, na przykład jesteście w Mierzynie albo jeszcze dalej na zachód i zastanawiacie się, jak tam na Rondzie Gierosa, jak będzie przed Rondem Gierosa, no to powiem wam krótko.
4: Będzie się działo!
3: Długie kolejki na ulicy Ku Słońcu, takie nawet na 5-10 minut, podobnie na Zagadłowicza, węzeł Głębokie też stoi o tej porze. No i niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. Europejska, Wrocławska, Okulickiego i Gumieńce, tam spore problemy teraz z przejazdem, a więc będzie trzeba słuchać muzyki. Oczywiście muzyka, myślę, że ukoi serca tych, którzy od strony zachodniej chcą dostać się do centrum naszego miasta. Niedługie kolejki w Płoni, przed skrzyżowaniem z drogą krajową numer 10, ale też na węźle Kijewo, czyli przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Basen Górniczy w obie strony przejezdny. Trasa Zamkowa, Most Długi. Tutaj też raczej większych problemów być nie powinno.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie. Bye.

0: wszędzie, wszędzie poznam ten głos. Lionel Richie w Super FM, 7:49 w środę, 11 minut i będzie godzina 8. Dzień dobry, moi drodzy, ważny temat, Dar Młodzieży. Szczecin chce, żeby Dar Młodzieży na emeryturze stanął u stóp Wałów Chrobrego, no ale Gdynia, no ja odnoszę wrażenie, że wcale nie chce go oddawać. Wiemy natomiast, ile może kosztować przygotowanie Daru Młodzieży do nowej funkcji muzealnej, no bo Gdynia to oszacowała. I tak, od 25 milionów złotych w wariancie minimalnym do około 50 milionów złotych w wariancie umiarkowanym, tak poinformował Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gdyni, cytowany przez portal w Szczecinie.pl. No i teraz, moi drodzy, Dar Młodzieży nie jest własnością Urzędu Miasta w Gdyni, należy do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, no ale Wydział Kultury właśnie przeprowadził taką analizę możliwości. No i teraz pytanie, czy ten Dar Młodzieży trafi do Szczecina, czy nie trafi. Gdynia, Gdańsk, Trójmiasto mają sporo takich pływających muzeów, nazwę to w ten sposób. My niekoniecznie, prawda? Wszystko rozchodzi się jak zawsze o pieniądze. Ja myślę, że Szczecin spokojnie, spokojnie wyda tych 25 w tym minimalnym zakresie, a nawet więcej. Ja myślę, że my w takim wariancie na bogato przygotujemy Dar Młodzieży, żeby był tym pływającym muzeum. No i skoro w Gdyni, w Gdańsku macie te muzea, no to po co walczycie o ten Dar Młodzieży, prawda? No to można chyba odstąpić jedną jednostkę chociaż.
1: Chłopie, ty się zastanów się.
0: Żeby Dar Młodzieży do Szczecina przypłynął na emeryturze i żeby tutaj został. Jeszcze nie daj Boże, Dar Młodzieży sobie pomyśli, że w Szczecinie jest lepiej. 9 minut zostało do godziny 8.

0: Nie wiem jak wy, ale ja śpiewałem. No bo tekst, też umówmy się, nie jest jakiś bardzo skomplikowany. La la la, la la la, czyli Around the World i ATC w Super FM. Za 6 minut będzie godzina 8, a za 9 minut będzie poranna rozmowa Radia Super FM. Gościem waszym Michała Kaczmarka będzie wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
5: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
6: Zobacz energetyzujące choreografie.
5: Szczecińskie szkoły tańca.
6: I wiralowe występy Piotrowskich.
5: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
6: I tańczy.
7: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
11: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
12: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
11: Takie cuda tam sprzedają?
12: No pewnie. I to nie za miliony.
13: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
14: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
15: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
16: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: I po reklamie.
5: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
6: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach, spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
7: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
6: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
6: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
10: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
9: W razie jakichkolwiek wątpliwości, seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
6: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 km na jednym litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 km. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
11: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Będę bardzo szybko mówić i bardzo szybko zadawać pytania, bo odnotowanych pytań na kartce mam chyba z 7, a czasu wcale nie tak wiele. Łukasz Kadubowski, zastępca prezydenta Szczecina. Dzień dobry, panie prezydencie.
13: Dzień dobry, witam państwa. Ja chyba będę mówił więc wyraźniej i powoli.
12: Ale też szybko, żebyśmy ze wszystkim zdążyli. Podwyżki opłat za śmieci, podwyżki podatku od nieruchomości, czyli znowu będziecie dociskać mieszkańców od nowego roku.
13: Ciężko powiedzieć o dociskaniu. Te podwyżki są na poziomie 2,7%, czyli tak naprawdę inflacji, poniżej inflacji dzisiejszej. Jeżeli chodzi o opłaty za zagospodarowanie odpadami, jest to tylko i wyłącznie bilansowanie się systemu. Oczywiście ten system nie musi się bilansować, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem, że jeżeli ktoś produkuje odpady, to też powinien za nie płacić i właśnie ta podwyżka na poziomie 2,7% jest z tym spowodowana. To jest tak naprawdę 3 zł na dom jednorodzinny, a 30 groszy na metr sześcienny, jeżeli chodzi o zużycie wody, bo my w Szczecinie mamy metodę naliczania mieszaną albo zużycie wody, jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne, albo jeżeli chodzi o opłatę jednorazową, czyli 133 zł za dom jednorodzinny.
12: To się może wydawać niewiele, panie prezydencie, ale z drugiej strony ludzie w komentarzach pod artykułami, które publikujemy, piszą okej, to po co ten system kaucyjny, okej, to po co ta spalarnia odpadów, okej, to po co my to wszystko tak segregujemy, skoro i tak co roku albo co dwa lata konsekwentnie coś tam trzeba nam dorzucić, żeby się to bilansowało.
13: Dobre pytanie i tutaj jest po co nam ta spalarnia odpadów. Podwyżki, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów i odbiór, otworzyły się przetargi na poziomie 5,4. My tą podwyżkę robimy na poziomie 2,7, czyli jest ta różnica. Tylko i wyłącznie właśnie dzięki temu, że na spalarni, na bramie odbieranych odpadów utrzymujemy bieżącą cenę, czyli tam, gdzie miasto ma realny wpływ i może utrzymać cenę, my to robimy, a tam, gdzie nie mamy wpływu, czyli gdzie przetarg decyduje o tym, w jakiej cenie będą odbierane nam śmieci, no to już niestety musimy podejmować określone kwoty. Ja tak jak powiedziałem, jestem zwolennikiem raczej tego, żeby system się bilansował, żeby nie robić co raz na 5 lat podwyżkę o 15-20%, ale żeby ją robić regularnie. Jak pan redaktor przyzna 3 zł, jeżeli chodzi o miesiąc na domku jednorodzinnym, nie jest pewnie dużą kwotą.
12: No tak, ale to mówimy o śmieciach. W przypadku podatku od nieruchomości to wygląda trochę inaczej.
13: No tak, tylko że wtedy mówimy już o kwocie za cały rok i jeżeli rozbierzemy ją na 12 miesięcy, one będą tak naprawdę na podobnym poziomie, więc tutaj nie staramy się obciążać mieszkańców ponad normatywnie, ale staramy się tutaj zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie miasta, bo też ono tego wymaga dodatkowych środków. Robimy to w sposób mądry, odpowiedzialny, żeby w danym momencie po prostu systemy te się bilansowały.
12: Czyli po prostu wprowadzacie podwyżki w sposób mądry i odpowiedzialny, dobrze zrozumiałem.
13: No w taki sposób to chcemy robić. Oczywiście można robić te podwyżki raz na 5 lat po 20% i zaskakiwać tych mieszkańców, jednak my chcemy urealniać jak najbardziej kwoty do przetargów. Te 3 zł dla domu jednorodzinnego, może 8, może 3 też złote dla domu wielorodzinnego, w zależności ile osób mieszka i jakie jest zużycie, generuje dodatkowy dochód na poziomie 4,5 miliona, więc tutaj mówimy w skali jednego mieszkańca o małej kwocie, a jeżeli chodzi o budżet miasta, jest to znacząca kwota.
12: Czy temat skumulowanych kar za parkowanie w mieście uważa pan za zamknięty, czy nadal spodziewa się pan, że ten temat będzie eskalować nawet mimo wprowadzenia tego takiego systemu, powiedzmy, interwencyjno-łagodzącego ten bardzo poważny temat, który był, co tu dużo mówić, chyba najważniejszym tematem sierpnia i września?
13: Po pierwsze, strefa płatnego parkowania w Szczecinie jest bardzo dobrze oznakowana i tutaj na żadnym etapie nie było zarzutów, że jest ona nieczytelna i człowiek nie może się dowiedzieć o tym, że parkuje w strefie płatnego parkowania. Po drugie, rzeczywiście wprowadziliśmy na początku tego miesiąca system tak zwanej e-kontroli, czyli informowania mieszkańców o tym, czy po pierwsze zalegają za opłatę, po drugie, że mogą opłacić bezpośrednio z tego systemu ze strony internetowej tą opłatę dodatkową, a po trzecie mogą połączyć swój numer telefonu z numerem rejestracyjnym i już kilka tysięcy osób właśnie to zrobiło, że w momencie, kiedy dostaje tą opłatę dodatkową, to też taką informację otrzymuje SMS-em.
12: Czy, tylko, panie prezydencie, to jest działanie tu i teraz, to jest to działanie interwencyjne, o którym mówiliśmy, aczkolwiek wyobrażam sobie, że wciąż są setki, o ile nie tysiące osób, które właśnie dowiadują się, że dostały karę, mimo że nie wiedziały, że w momencie dostawania kary dostają tą karę. I nawet cały czas się zastanawiam, jak można zareklamować taką karę, jeżeli ona była kilka miesięcy wcześniej, nie byliśmy jej świadomi, albo coś w tym stylu, więc to chyba wciąż jest trochę tak, że jest wielu mieszkańców, którzy nadal nie wiedzą, że będą musieli zaraz zapłacić wam duże pieniądze.
13: Tak jak mówię, każdy mieszkaniec może się zalogować, może się wejść na stronę i sprawdzić dzisiaj konkretny numer rejestracyjny do zweryfikowań. My już od początku działania systemu ponad 17 tysięcy takich zapytań mieliśmy, jeżeli chodzi o indywidualne tablice rejestracyjne. Prawie 300 osób ze strony internetowej już zapłaciło za tą opłatę dodatkową, więc jest to realne narzędzie. Ja tak już powiedziałem, no opłata dodatkowa, najlepszym sposobem unikania jej jest płacenie w strefie płatnego parkowania i bycie uczciwym wobec całego systemu.
12: Panie prezydencie, no ja zakładam, że tam też są osoby uczciwe, które nie były świadome. A co na przykład z osobami, które dostały od was powiadomienie, musiały zapłacić kwotę w ciągu 7 dni, a nie w ciągu 90 dni? Na przykład teraz mówią, kurczę, musieliśmy, nie wiem, wziąć chwilówkę albo zadłużyć się, żeby zapłacić w ciągu 7 dni, a nie w ciągu 90 dni. Jest różnica między 7 a 90.
13: No tak, takie sytuacje też rzeczywiście miały miejsce, dlatego też podjęliśmy działania związane z zmianą uchwały dotyczącej płatnego parkowania i wydłużenie terminu tego niższego obowiązywania z 7 do 90 dni.
12: Czyli jak ktoś dostał list, to po prostu miał pecha.
13: Jeżeli ktoś nie płaci w strefie płatnego parkowania, to ponosi tego konsekwencje.
12: Ale to jest, nadal nie jest odpowiedź na moje pytanie, panie prezydencie. Moje pytanie było takie, że ktoś dostał list, a ktoś nie dostał. I ktoś miał 7 dni, żeby
13: ponad
12: zapłacić...
13: Ponad 97% osób parkujących w strefie płatnego parkowania uiszcza te opłaty. Nie możemy być nieuczciwi wobec tych osób, które uiszczają opłaty w strefie płatnego parkowania. I to jest moja odpowiedź na pana pytanie.
12: Czy nadal uważam, że jak ktoś musiał wziąć chwilówkę, żeby nie dostać podwojonej kary, a teraz na przykład nie musi, to jest ten element przejściowy, który wciąż nie jest brany przez was pod uwagę jako przez miasto.
13: Każda sytuacja indywidualna jest oceniana w trybie reklamacji. Jeżeli są trudne sytuacje życiowe, to rzeczywiście występowała możliwość rozłożenia na raty lub umorzenia w części danej sytuacji, tylko to są indywidualne sytuacje. Ja analizowałem wiele sytuacji, które były medialne i one nie do końca były takie, jak były przedstawiane w mediach i było zdecydowanie bardziej złożone. My rozpatrujemy reklamację, rozpatrujemy możliwość rozłożenia na raty, ale tak jak już powiedziałem, każdy musi być równy wobec sprawy i nie możemy być nieuczciwi, bo z tych tysięcy osób, które każdego dnia opłaca strefę płatnego parkowania.
12: Ceny paliw to jest coś, co pana przeraża, przerażało, bo teraz no, ta sytuacja się delikatnie uspokoiła, aczkolwiek wyobrażam sobie, że wciąż w tych harmonogramach samorządowych to, że to paliwo jest takie drogie, musi mieć jakieś odzwierciedlenie. W jaki sposób musicie pewnie nowelizować albo aktualizować budżet spółek przewozowych, żeby to paliwo się spinało?
13: Nie tyle co przeraża, co zmienia pewną filozofię naszą i sposób działania, bo niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o samorząd, zabezpieczenie właśnie finansowania spółek autobusowych. My w tej zmianie budżetowej, które planujemy na 13 października, planujemy prawie 29 milionów złotych dodatkowe do systemu transportu publicznego, plus jeszcze odtwarzamy rezerwę ogólną na poziomie 8 dodatkowych milionów.
12: A to tylko i wyłącznie na paliwo, czy są jeszcze gdzieś inne wtedy zobowiązania w tej kwocie, o której pan mówi?
13: Te kwoty nie tylko są na paliwo, bo między innymi też na tramwaje szczecińskie, gdzie zwiększaliśmy częstotliwość funkcjonowania tramwajów. Realny koszt tak naprawdę dzisiaj miesięczny dodatkowy, jeżeli chodzi o samo paliwo, jest to ponad 2 miliony złotych na nasze spółki autobusowe, więc to są ogromne środki. Ja nawet zaryzykowałem takie stwierdzenie na komisji budżetu, że gdybyśmy mieli taką samą cenę, jak mieliśmy w styczniu, czyli ponad 60% tańszą niż dzisiaj, bo startowaliśmy, jeżeli chodzi o kwoty netto, prawie 4 zł, dzisiaj mamy ponad 7 zł, to dzisiaj rozmawialibyśmy o ponownym przetargu na zakup dwóch, może z prawem kolejnych dwóch tramwajów, bo taką dodatkowe dochody mieliśmy, jeżeli chodzi o bilety w komunikacji publicznej, bo nie ukrywam, że przez ostatni rok bardzo mocno pracowaliśmy nad właśnie stworzeniem takiego sprawiedliwego systemu, gdzie trzeba po prostu płacić, jeżeli korzysta się w transporcie publicznym.
12: Ale panie prezydencie, nie ma pan takiego, ja wiem, że pan jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, więc to jest dla pana kłopotliwe, ale takiego trochę wewnętrznego żalu, że wszelkie postulaty, czy to przewoźników drogowych, czy rolników odnośnie tak zwanego paliwa profesjonalnego i to paliwo profesjonalne w tym projekcie też miało obejmować komunikację publiczną, nie zostały przez rząd w żaden sposób uwzględnione, ani póki co Ministerstwo Infrastruktury w żaden sposób nie odpowiedziało. To paliwo profesjonalne miało mieć konkretną cenę, na przykład 5 zł za litr dla rolników, dla przewoźników drogowych, dla samorządów, które obsługują komunikację miejską. Wciąż bez odpowiedzi.
13: Że też bym chciał, żeby taki program był, tylko mam świadomość realiów związanych z budżetem naszego państwa i pewnych ryzyk, które dzisiaj występują związanym wejście w tryb nadmiernego deficytu i tutaj też rozumiem stronę rządową. Strona rządowa może nie zawsze działa tak jak samorząd, ale tutaj no, staramy się możliwościach naszego budżetu na te wyzwania, które są związane właśnie z tym problemami związanymi z cenami paliw odpowiadać. I ja jestem samorządowcem, nigdy do Sejmu się nie wybierałem i się nigdy nie będę wybierał, więc tam, gdzie mam możliwość rozwiązywania problemów, to tam właśnie staram się je rozwiązywać.
12: Nigdy się nie mówi nigdy w polityce podobno, ale tutaj padła dość jasna deklaracja. 2 minuty i dwa
13: zawsze
12: ostatnie...
13: Zawsze to powtarzam.
12: Dwa ostatnie bardzo
13: Szczecin
12: szybkie pytania.
13: Szczecin zawsze na pierwszym miejscu dla mnie.
12: Bo tych tematów dla pana prezydenta jest całkiem sporo. Parking na Niemierzyńskiej, ten wewnętrzny, opróżniliście? Tak jak miał być opróżniony do końca września, czy nie?
13: Ja ten temat śledzę z przekazów medialnych, on nie jest w moich kompetencjach.
12: Okej, bo myślałem, że parkowanie to pana tematy.
13: To akurat był chyba parking zrealizowany przez ZBIL, który tutaj nie jest w moich kompetencjach. Wiem, że określone działania miały być podejmowane, między innymi zapewnienie służebności dojazdu od alternatywnego rozwiązania. No źle się stało, że taka sytuacja ma miejsce. Zabrakło chyba pewnej wyobraźni po stronie spółdzielni, bo zaraz się okaże, że...
12: Spółdzielni czy po stronie miasta?
13: Ja uważam,
12: po stronie
13: że...
12: miasta, bo najpierw się chyba zapewnia przejazd, a potem się remontuje parking.
13: Też oczywiście, tutaj zabrakło tego konkretnego działania, ale wyobraźni pod takim kątem, że no na końcu jeżeli będzie stworzony przejazd z drugiej strony, to z tej strony może być zamknięty. Ja nie mówię tego jako jakąś groźbę, albo żeby to nie było źle odebrane, tylko pewnego rodzaju ryzyka. Raczej w moich obszarach, gdzie ja funkcjonuję, staram się współpracować ze spółdzielniami, zarówno jeżeli chodzi o szczeciński budżet obywatelski, jak i inne działania i ta współpraca się dobrze układa, więc nie rozumiem po prostu tego działania.
12: To jeszcze jedno pytanie, trochę przeciągniemy ten czas naszej rozmowy, ale to jest ważna sprawa. Bulwar na północnych dzielnicach Szczecina, Bartek na mnie też spojrzał, ale jeszcze muszę zadać to pytanie. Bulwar na północnych dzielnicach Szczecina, czy on się będzie wiązać z wywłaszczeniami działkowców i czy on się będzie wiązać z likwidacją chociażby hangarów, które tam są postawione od lat? Dostajemy dużo wiadomości w tej sprawie i wiem, że są na przykład kontrowersje związane z tym, że niektórzy działkowicze, uwaga, postawili sobie domy na działkach, tam gdzie mają być, tam w nieopodal, gdzie ma być budowany ten nowy bulwar na północ.
13: Nie, akurat chyba to jest nieprawdziwa informacja, jeżeli chodzi o postawienie domów w tym pasie i te wywłaszczenia terenów działkowych, to nie do końca.
12: Przechodziłem tam w niedzielę, panie prezydencie, i tam rzeczywiście jest tak, że tam, gdzie ma być bulwar, ja nie wiem, jak on ma być szeroki, ale on, tam niektórzy będą mieć, że tak powiem, widok z piętrowej altany, która jest domem całorocznym, prosto na piętny, wyremontowany przez was bulwar.
13: My mieliśmy świadomość pewnych trudności związanych z tą inwestycją, bo zarówno hangary, które nawet mogą być częściowo zamieszkałe w okresie letnim, jak i też ogrody działkowe, mieliśmy tą świadomość. Rozmawialiśmy wielokrotnie też z Radą Osiedla Gądziną Gocław, która też o tym ma świadomość, też jakby jest tutaj w całym procesie. Szczecińskie inwestycje są też w tym procesie, no ale z drugiej strony nie możemy być zakładnikami pewnych sytuacji i tutaj z pełną świadomością chcemy realizować tą inwestycję. Ona oczywiście będzie miała problemy, o których mówi pan redaktor, ale z mojej perspektywy Jest to bardzo ważna inwestycja, o którą zabiegaliśmy przez wiele lat. Ja mam to szczęście, że byłem radnym z północy, teraz jestem zastępcą prezydenta i przez wiele lat udało się odczarowywać tą północ, bo zarówno stara olejarnia, która była niesprzedawalna, udało się ją sprzedać. Dzisiaj jest realizowana inwestycja, tak samo trasa północna, o której przez wiele lat się mówiło, tak samo właśnie ten zakątek wodny przy Grobla, on też będzie zrealizowany. Już niedługo poznamy oferty, jeżeli chodzi o przetarg na realizację w trybie zaprojektuj wybuduj i to też będzie jednym z wyzwań, które właśnie będziemy musiało czekać. Na razie dzisiaj mamy tylko PFU, więc nie jest to też, też jakby dokumentacja projektowa.
12: No jeszcze słuchacz pyta, co z realizacją SBO w kontekście Pogoni Szczecin, Muzeum Pogoni, Schody na Pogoni?
13: Muzeum Pogoni i Schody na Pogoń. Wysłaliśmy na początku roku pismo do prezesa Pogoni, czy podtrzymuje stanowisko dotyczące realizowania tej inwestycji, jeżeli chodzi o Muzeum Pogoni. Schody na Pogoń jest to nowa inwestycja, więc tutaj też jesteśmy w procesie. Czekamy na odpowiedź, więc pan prezydent Piotr Krzystek ma się spotykać z panem prezesem i rozmawiać odnośnie dalszej realizacji tego projektu i tutaj czekamy tak naprawdę tylko na sygnał Pogoni i potwierdzenie chęci dalszego działania.
12: Ja mam jeszcze dużo pytań, ale czas już nam się ewidentnie skończył. Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. Pięknie panu dziękuję, panie prezydencie.
13: Dziękuję, starałem się mówić bardzo szybko.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Super FM. Pogoda.
14: To ja też w takim razie szybko. 21 stopni dzisiaj po południu w Szczecinie z przejaśnieniami, chociaż aktualnie gęste chmury. Dzisiaj jeszcze ciepło. Cieszmy się z tych wysokich temperatur, ponieważ jutro już będzie chłodniej w okolicach 20, natomiast opady deszczu, a w piątek 13 kresek pokażą szczecińskie termometry.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Dzień dobry.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas stoicie, cały czas trzeba uzbroić się w cierpliwość i cały czas trzeba wykazywać się anielską cierpliwością. Na przykład na Gumieńcach oczywiście, czyli ku słońcu. Europejska, Wrocławska, Okulickiego, Dworska. Tam trzeba czekać, żeby przejechać przez skrzyżowanie. Kiedy już przejedziecie, pojedziecie dalej wzdłuż cmentarza centralnego, to powinno być dobrze. Co jeszcze? Zegadłowicza. No tam naprawdę długa kolejka samochodów w tej chwili przed węzłem Głębokie i też swoje trzeba odstać. Na szczęście w innych rejonach miasta jest naprawdę dobrze, miejscami poprawnie, miejscami dobrze. To są te dwa miejsca, na które trzeba uważać w szczególności.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Przedłużyła nam się nieco poranna rozmowa Radia Super FM. 25 minut po godzinie 8, 8.30, za minut 5 informacje ze Szczecina. Serwis informacyjny na naszej antenie, czyli w studiu pojawi się Andrzej Kutys.
3: Reklama.
4: Muzyka i głos.

0: energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
0: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
0: I tańczy.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Poznajcie Hanię, która...

0: oraz projekt Nie Hobbystki, Ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
5: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
6: Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Nie chcemy nikogo dociskać. Tak stwierdził w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Łukasz Kadłubowski, czyli zastępca prezydenta Szczecina, pytany o nadchodzące podwyżki podatków w mieście. Jak tłumaczył, wzrost opłat za wywóz śmieci będzie niewielki i utrzymany na poziomie inflacji. Kadłubowski podkreślał również, że miasto kontroluje ceny tam, gdzie może, ale nie ma wpływu chociażby na przetargi i składane przez firmy oferty za wywóz odpadów. W naszym studiu poruszono również kwestię zmiany w górę stawki podatku od nieruchomości. Tutaj, zdaniem wiceprezydenta Szczecina, w skali rocznej podwyżka będzie dla mieszkańców praktycznie nieodczuwalna, a budżet miasta wzrośnie dzięki temu nawet o kilka milionów złotych. Całej rozmowy z Łukaszem Kadłubowskim posłuchacie wkrótce jeszcze raz w podcastach na naszej stronie internetowej, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
10: Szczecińska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w głośnej sprawie rzeczniczki praw dziecka i jej interwencji wobec rodziny na warszawskiej Białołęce. Według stołecznego sądu, przypomnijmy, sądu, który zbadał sprawę odebrania dzieci, działania w tej sprawie nosiły znamiona przemocy instytucjonalnej oraz były rażąco nieproporcjonalne. Monika Horna-Cieślak w mediach z kolei broniła się, że matka krzyczała i wyzywała na ulicy swoje dziecko. Dzisiaj rzeczniczka szczecińskiej prokuratury ma spotkać się z mediami. Do tego tematu będziemy więc wracać.
0: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Są spore wzrosty, nawet o 2 miliony euro, ale jest też kilka spadków. Portal Transfermarkt zaktualizował wartości rynkowe piłkarzy Pogoni Szczecin.
11: Najdroższy w kadrze Dumy Pomorza jest Grek Dimitrios Keramicis, który według portalu Transfermarkt

0: Fairmarkt kosztowałby teraz 4 miliony euro. Wzrost wartości zanotowali także m.in. Hiszpan Jordi Sanchez, Maciej Wojciechowski czy Nathan Nuava, który tym samym dołączył do grona zawodników wartych ponad milion euro. Największe spadki wartości wśród portowców zanotowali natomiast Attila Szoloj, Kelena Costa i kontuzjowany obecnie Linus Wahlqvist. Łączna wartość piłkarzy w kadrze Pogoni wynosi nieco ponad 19 milionów euro, co w ligowej skali daje jej miejsce dokładnie w środku stawki.
1: Relacjonował Piotr Jarząbek, a temat sportowe. Zostajemy w tym już więcej teraz w Radiu Super FM.
2: Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Chorwacja przegrała z mistrzem świata Hiszpanią 1-2, Anglia pokonała u siebie Czechy 3-0 we wtorkowych meczach kończących czwartą kolejkę fazy grupowej piłkarskiej Ligi Narodów. Szczególnie ciekawie było w Splicie, gdzie mistrzowie świata i Europy długo przegrywali, mówi trener Luis de la Fuente. Jestem dumny z wielu rzeczy, mógłbym spędzić całą konferencję prasową dziękując moim piłkarzom za wszystko, co robią. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale się nie poddaliśmy i cały czas staraliśmy się grać lepiej. Bardzo się namęczyliśmy, bo przeciwnicy mocno nas naciskali i mecz był bardzo trudny. Udało nam się jednak zmęczyć rywali i stworzyć okazję do zdobycia bramki.
4: No bo jeszcze to ma nie.
3: A Hiszpanie dzięki zwycięstwu zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Pewni tego są również Portugalczycy. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał z kanadyjskim zespołem przed własną publicznością 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76. minucie. Lewandowski jeszcze w piątek był na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w meczu z Rumunią nie tylko popisał się hat-trickiem, ale także obejrzał żółtą kartkę, a ta wykluczyła go z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną i jednocześnie umożliwiła wcześniejszy powrót do USA. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl. Super FM. Pogoda.
5: Ostatnie takie ciepłe dni w tym roku. Słuchajcie, być może 20 stopni dzisiaj w Szczecinie, 21 po południu, a jutro też 20, ale mają pojawić się opady deszczu jutro. Jutro w Szczecinie już ma padać i przez to w piątek już tylko 13 kresek. Jak będzie w weekend, o tym będziemy mówić bliżej weekendu. Natomiast no wszystko wskazuje na jakieś delikatne załamanie pogody.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
6: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
5: Minęła godzina 8.30. Słuchacie Radia Super FM. Przed 9.00 będą jeszcze informacje dla kierowców na przykład. Dlatego warto być blisko radia, szczególnie jeżeli jesteście za kółkiem. Miłego dnia.
6: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Kolejki w drodze do centrum Szczecina w kilku miejscach. Teraz przede wszystkim to ulica Ku Słońcu, przede wszystkim to Gumieńce, Europejska, Okulickiego, natomiast wygasające, bo z minuty na minutę skracają się już przejezdnie przy Węźle Głębokie. Chodzi oczywiście o ulicę Zagadłowicza, podobnie w ciągu Alei Wojska Polskiego aż do ścisłego centrum naszego miasta, czyli do ronda Szarych Szeregów. Jeżeli spojrzymy na wschód, na prawobrzeże, węzeł Kijewo, tutaj już krótko, kierowcy stoją przez minutę, może dwie, przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią i kiedy pokonacie to skrzyżowanie, to dalej drogą krajową numer 10, czyli ulicą Struga, jedziemy już przez basen górniczy, aż do samego ścisłego centrum stolicy Pomorza Zachodniego. To jest ostatnia pomoc drogowa o poranku w Radiu Super FM, będzie też po południu, czyli po godzinie 15.

0: dawno nie słyszałem tej piosenki. Rosanna i Toto w Super FM. Za 10 minut będzie godzina 9. 6,80 około kosztuje litr 95. Dzisiaj w całym kraju 7,80 to taka przybliżona cena litra ropy, oczywiście diesla na stacjach benzynowych. No i jest troszeczkę taniej. Troszeczkę odetchnęliśmy z ulgą po tych ostatnich trudnych tygodniach. No ale wyobraźcie sobie, że jeżeli my dopłacamy tak, no w porównaniu 10-15 zł do takiego jednego tankowania, bo było drożej, teraz o tych 15-20 zł jest taniej, nazwijmy to tygodniowo, pewnie średnio, czy dwa razy w tygodniu, to miasto Szczecin też musiało dopłacać do eksploatacji swoich pojazdów w komunikacji miejskiej. I wyobraźcie sobie, że głównie przez te wysokie ceny paliw miasto Szczecin musiało dołożyć 12 milionów złotych. Właśnie, tę nadwyżkę można było przeznaczyć na zakup jednego czy dwóch tramwajów. Tak zwraca uwagę zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Można by było, natomiast trzeba było wydać na eksploatację pojazdów, pokrycie kosztów paliwa w spółkach autobusowych. Dużo, prawda? Bardzo, bardzo dużo. Trzeba było to zapłacić. No a z czego można było zapłacić? No oczywiście z biletów, a co za tym idzie, pewnie też...
1: Mandat!
0: Z mandatów naszych, czyli po prostu tak naprawdę to my za to zapłaciliśmy. No ale jak tak myślę sobie, że ja dopłaciłem 20 zł do tankowania, a miasto 12 milionów, to troszeczkę zrobiło mi się lepiej.

0: 5 minut zostało do godziny 9, a już za chwilę przecież wiadomości na antenie radia Super FM oraz Super FM z widokiem na Szczecin, czyli Jarek Fengler. Jarek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, nie spoglądałem do muzyki po 9, absolutnie nie wiem, co zagramy.
0: Ale mam ci powiedzieć, czy chcesz mieć niespodziankę?
1: Tak, tak, chciałbym.
0: Portugal The Man, Feel It Still na początek, potem Beata, teraz płynę. Sylwia Grzeszczak i Mango, Bob Sinclair.
1: Ja już pamiętam naszą dyskusję na temat Bajmu. Tak, ja pamiętam, nie będę jej przytaczał na antenie. Akurat nie zagramy tej piosenki, o której wspominaliśmy.
0: Nie będzie tej modlitwy. Dobrze, tak. A mam pytanie do ciebie. Czy ty sprawdzałeś prognozę pogody na najbliższe dni, czy dopiero sprawdzisz?
1: 21 dzisiaj, ale już od piątku tak cieniutko, bo chyba z 12-13 stopni.
0: Wiesz co jeszcze od piątku?
1: Tak.
2: Deszcze niespokojne.
0: W Szczecinie, tak, będzie padać, moi drodzy. Ale wiem, że niektórzy się cieszą z opadów deszczu, no bo to jednak troszeczkę takie oczyszczenie atmosfery. Tak może być też w weekend. Pewnie więcej będziemy o tym mówić w prognozie pogody jutro.
1: Boże,
0: i pojutrze.
1: Ja dawno nie słyszałem czterech pancernych, absolutnie, naprawdę.
0: Ja w dzieciństwie słyszałem bardzo, z tego powodu, że zawsze rano lecieli przed szkołą w telewizji polskiej.
1: No, chyba sobie zafunduję w weekend taki maraton.
0: Deszcze niespokojne, Jarek Fengler i Super FM z widokiem na Szczecin. To już za chwilę po wiadomościach o godzinie 9. Ja nazywam się Bartek Czatowicz. Do usłyszenia.
3: Reklama. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: I po reklamie.
9: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
10: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
12: Widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym, zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
10: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
13: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
10: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o kilkadziesiąt procent mniej osób niż przed pandemią.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
8: Super FM. Pogoda.
14: Prognozy 7-dniowe dla Pomorza już pokazują ochłodzenie w weekend. Przed nami 2 dni z temperaturami w okolicy 20 stopni, a później od 12 do 13 zdecydowanie więcej chmur i sporo deszczu.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
9: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
14: Kłaniam się 3 minuty po godzinie 9. Najważniejsze tematy, sprawy, które komentujemy w naszym mieście. W skali całego miasta 12 milionów złotych z lokalnych podatków więcej. Miasto zapowiedziało podwyżki opłat za nieruchomości w Szczecinie oraz za wywóz śmieci. Co wiemy i co nas może w przyszłości czekać, o tym w naszym programie Super FM z widokiem na Szczecin. Beata, Sylwia Grzeszczak, Bob Sinclair. Takie są muzyczne plany w tej godzinie. Zatem gramy.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

Tak, gramy w Super FM. Bob Sinclair przed momentem, prawie 14 minut po 9:00. Słuchacz Robert napisał krótko, co z Igą, bo nie mogłem oglądać meczu naszej najlepszej rakiety. Przypominamy, Iga Świątek zagra w ćwierćfinale WTA w Pekinie. Polka po znakomitym meczu pokonała 13. zawodniczkę świata, Iwę Jowicz, 6-1, 6-3. Ćwierćfinałową rywalkę wyłoni drugi pojedynek, który odbędzie się już wkrótce. Coco Gauff zmierzy się z tenisistką Mertens Elis. Tak to będzie. Trzymamy kciuki za naszą najlepszą rakietę i mamy nadzieję na finał w Pekinie.

0: aż trudno uwierzyć. Zespół U2 świętuje 50-lecie istnienia zespołu. Przed momentem jeden z największych hitów. A w studiu Andrzej Kutys. W listopadzie czekamy, Andrzeju, na 16. płytę studyjną tego zespołu.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że dawno takich przebojów U2 nie wylansowało. Choć osobny temat, jaka teraz muzyka króluje na listach przebojów. Słyszycie to świetnie, bo gramy przecież te największe hity. No, nieco się pozmieniało w tej kwestii.
0: Tak.
1: Czy to dobrze, czy źle, nie oceniamy, bo przecież muzyka jest no, dla każdego coś miłego.
0: Nie chcemy nikogo dociskać, mówił w rozmowie w naszym radiu Łukasz Kadubowski, zastępca prezydenta Szczecina, Andrzeju.
1: No, czyż to nie piękne?
0: Nie chcemy nikogo dociskać. Pytany o
1: tam tylko parę złotych, tu parę złotych, tam parę złotych i jeszcze do tego rachunku parę złotych i do tamtego rachunku parę złotych. No komu to przeszkadza, prawda?
0: Echa porannej rozmowy w naszym serwisie już o 9:30.
1: Podwyżki.
2: Reklama.
3: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu.

0: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea & Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
1: Ile masz lat?
2: Ej, o wiek się nie pyta.
1: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
2: Teraz mnie zaciekawiłaś.
1: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
1: Dokładnie.
3: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
4: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
5: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
6: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: 9:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
8: Jak zapewniał, rozumie problemy rządu z utrzymaniem niskich cen paliwa, choć jak przyznał, środki, które teraz dokładają na ten cel, miasto mogło wydać na 2 nowe tramwaje. Tak mówił w studiu Radia Super FM zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
9: Niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o samorząd, zabezpieczenie właśnie finansowania spółek autobusowych. My w tej zmianie budżetowej, które planujemy na 13 października, planujemy prawie 29 milionów złotych dodatkowe do systemu transportu publicznego, plus jeszcze odtwarzamy rezerwę ogólną na poziomie 8 dodatkowych milionów.
10: A to tylko i wyłącznie na paliwo? Czy są jeszcze gdzieś inne wtedy zobowiązania w tej kwocie, o której pan mówi?
9: Te kwoty nie tylko są na paliwo, bo między innymi też na tramwaje szczecińskie, gdzie zwiększaliśmy częstotliwość funkcjonowania tramwajów. Realny koszt tak naprawdę dzisiaj miesięczny dodatkowy, jeżeli chodzi o samo paliwo, jest to ponad 2 miliony złotych na nasze spółki autobusowe, więc to są ogromne środki. Ja nawet zaryzykowałem takie stwierdzenie na komisji budżetu, że gdybyśmy mieli taką samą cenę, jak mieliśmy w styczniu, to dzisiaj rozmawialibyśmy o ponownym przetargu na zakup dwóch tramwajów.
8: Kadłubowski, czyli polityk Koalicji Obywatelskiej, zapewnił także, że do rządu nie ma żalu, choć chciałby wprowadzenia stałej ceny paliwa profesjonalnego.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
8: Kredyt, ale z dużą szansą na umorzenie, przynajmniej 40% z kwoty ponad 300 milionów złotych. Tak mówi nam zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, odpowiedzialny za inwestycje, pytany o budowę mostu Kłodnego. To także może być dofinansowanie torowiska.
12: Wyższe szanse związane z dofinansowaniem do torowiska tramwajowego, do tej infrastruktury tramwajowej, jak i również z dostępnością do portu. I co niezwykle ważne i myślę, należy to podkreślać, że my pokazaliśmy tę kwotę do, ale cena mostu Kłodnego w tej chwili w najniższej ofercie jest 297,5 miliona złotych, więc może ta kwota się jeszcze nam zmniejszy rzeczywistych wydatków, co za tym również idzie rzeczywistego zapotrzebowania na pieniądz.
13: 308 milionów w wersji maksymalnej, ale być może około 300, do tego już na dzień dobry z zerowym oprocentowaniem i około 150 milionów spłacamy, a jest szansa, że jeszcze uda się nam wyciągnąć pieniądze na dofinansowanie na tramwaje, czyli z tych 150 milionów jeszcze mniej. Perspektywa trzyletnia, czyli nowym mostem Kłodnym mamy przejechać i tym całym układem drogowym w 2030 roku, tak? Dobrze mówię?
12: Pod koniec 30, na początku 31 roku, jeżeli tu wszystko pójdzie sprawnie.
8: Zgodę na zaciągnięcie pożyczki z KPO muszą jeszcze przegłosować radni.
11: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Co trzeci rodzic przyzwala na przemoc domową, a blisko 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło agresji lub zaniedbania. Te informacje organizatorów kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Trzecia edycja akcji właśnie wystartowała w całej Polsce, także oczywiście w Szczecinie, a w naszym mieście ambasadorami akcji i w całym województwie zachodniopomorskim są m.in. senator Tomasz Grodzki, poseł Dariusz Wieczorek czy wioślarz Marek Kolbowicz.
6: Super FM Sport.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w Splicie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125. występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i dwoma asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili.

0: tylko o Messim.
1: Messi hizo que nosotros los argentinos.
0: Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
2: Dolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
0: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
3: Super FM. Pogoda.
4: Sprawdzamy nasze stacje meteo. 13 stopni obok Morskiego Centrum Nauki. 13 także na Pomorzanach. Środa w chmurach, ale ciepła. Do 20 stopni.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Za 26:10.

Czy ktoś jeszcze pamięta polską komedię Szczęśliwego Nowego Jorku? To jeden z muzycznych tematów z tego filmu. Artur Gadowski. Za rok świętować będziemy 30-lecie premiery tego filmu. Super FM z widokiem na Szczecin. 10 minut do godziny 10. Lato się skończyło, a szczecińscy radni wciąż myślą o miejskim rowerze. Myślą, aby dołożyć 800 tysięcy złotych. Ta kwota mogłaby być przeznaczona na modernizację całego systemu szczecińskiego roweru miejskiego. Przypomnijmy, w Szczecinie mamy do dyspozycji 800 jednośladów i 100 stref postoju po obu stronach.

0: Nas Blues przed 10:00. Tak zagraliśmy w Super FM. Tymczasem Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja wieloletni trend spadkowy czytelnictwa. W końcu wyhamował. Ilu Polaków w ubiegłym roku przeczytało chociaż jedną książkę? O tym już za chwilę. Dowiecie się w wiadomościach Super FM o 10:00.
1: Reklama.
2: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 10. Wiadomości Super FM.
3: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
4: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
3: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
5: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
3: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki, kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
6: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
3: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
7: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
3: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
8: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia, czy głos młodych. Prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
3: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
1: Super FM. Pogoda.
9: Ale już niebawem święta i być może ta słaba statystyka będzie poprawiona, jeżeli chodzi o wręczanie książek, na przykład w ramach prezentów pod choinkę. Słońce tymczasem próbuje się przebić przez gęste, szare chmury. Czasem mu się udaje, ale po południu będą takie jeszcze przebłyski słońca. Jak na pierwszą dekadę października w stolicy Pomorza Zachodniego ciepło, bo planuje dzisiaj do 20 stopni. Dyżurny synoptyk.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pendler.
9: 3 minuty po godzinie 10:00 od zwycięstwa. Wilki morskie rozpoczęły sezon ligowy. Teraz przyszła pora na pierwsze spotkanie w europejskich pucharach. Jakie mają szanse na kolejne zwycięstwo? O tym pewnie już za moment w przedpołudniowym programie porozmawiają Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Słuchasz Super FM.
1: Super FM.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 10:00 to dobra informacja dla kibiców King Wilków Morskich Szczecin, chociaż oni pewnie już wiedzą, a być może chcielibyście rozpocząć swoją przygodę z koszykarzami, którzy zdobywali całkiem nie tak dawno temu Mistrzostwo Polski, którzy mają aspiracje, żeby o to Mistrzostwo Polski walczyć. No a teraz chcą zrealizować też swoje marzenia o grze w Europie. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys, witamy Piotrze, ale zacznijmy od FIBA Cup, bo dobrze mówię, że to
2: FIBA Europe Cup.
1: FIBA Europe Cup. Jakie to są w ogóle rozgrywki?
2: To jest trzecia, może czwarta kategoria, jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki. Wiadomo, jest Euroliga, jest Euro Cup, to jest jakby taka Liga Europy koszykarska. Jeżeli ktoś w piłce nożnej śledzi europejskie rozgrywki, no to mniej więcej to jest coś takiego. Jest koszykarska Liga Mistrzów, no i dopiero gdzieś na tym czwartym szczeblu ja bym uplasował FIBA Europe Cup, w którym Wilki zaczynają dzisiaj rozgrywki.
1: Czyli raczej rozmawiamy o tym, żeby szlifować swoje umiejętności na tle europejskich rywali?
2: Tak, myślę, że tak. To są takie rozgrywki, biorąc pod uwagę, że Wilki w zeszłym roku odpadły w pierwszej rundzie playoffów. Umówmy się, że nie walczyły niestety do końca o mistrzostwo. No to...
1: Chociaż tam były kontuzje. Przemysław
2: tak,
1: Żołnierewicz, bardzo ważny gracz, chociażby co było widać po ostatnim spotkaniu ligowym. Przypomnijmy, wygranym z Twardymi Piernikami w Toruniu na wyjeździe. Początek ligi fajny, no ale w zeszłym roku też było bardzo fajnie w rundzie zasadniczej, a później to, co Piotr mówił. Chociaż właśnie dzisiaj ten mecz o godzinie 19 w Enea Arenie, chyba jeszcze można kupić bilety, tak mi się
2: tak,
1: wydaje.
2: Tak, jeszcze są dostępne. Warto zaglądać na stronę klubową.
1: Złe informacje dotyczące przynajmniej dwóch graczy, na przykład Max Egner. Choć on w zeszłym sezonie to nie był pierwszy wybór trenera Macieja Majcherka, no ale pełnił swoją rolę w zespole.
2: No to była taka siódma, ósma pozycja w rotacji moim zdaniem, ale jak faktycznie trzeba było wejść za Antonego Robertsa na pozycję numer 3, no to Max Egner wchodził i dowoził. Uważam, że to był bardzo dobry sezon młodego Polaka. No i szkoda, że on wypada na dosyć długo. O tym też mówił na ostatniej konferencji pomeczowej Maciej Majcherek.
3: Max prawdopodobnie 4-5 miesięcy. Takie są przewidywania. Miał operację teraz kciuka. Patryk, mam nadzieję, że uda się go postawić na nogi na środowe spotkanie z Nitrą.
1: Dzisiaj godzina 19, Enea Arena, Wilki, King Wilki Morskie Szczecin przywitają się z kibicami w Szczecinie, no i też w starej, znanej hali, bo mówiło się o SDS-ie 2.0, że tam będą grali, ale wygląda na to, że na razie nic z tego nie wyjdzie.
2: Ja słyszałem takie plotki, że Wilki myślą o tym, żeby jakieś takie mecze, które przyciągną może mniej kibiców, z jakimiś może ligowymi, słabszymi rywalami rozegrać właśnie w SDS-ie, sprawdzić, jak to będzie tam wyglądało, no i wtedy ewentualnie podejmować jakieś dalsze decyzje. Na razie, tak jak wiemy, Enea Arena.
1: No bo w SDS-ie trybuny chyba 1500
2: miejsc, plus przy koszykówce jest opcja dostawienia jakichś tam trybun bocznych wokół boiska.
1: No, Enea Arenie jednak 5000 i zdarzały się spotkania, w których naprawdę dużo ludzi na tych trybunach było. Tak czy owak, kibice w Szczecinie, coraz popularniejsza jest koszykówka, myślę, i to wam oczywiście relacjonujemy. Nieco spokojniej zaczynamy ten dzień w tu i teraz, ale będzie się jeszcze działo, bo i prokuratura szykuje swoje spotkanie z dziennikarzami. Szczecińska prokuratura okręgowa, ty też, Piotrze, idziesz na Pomorski Uniwersytet Medyczny, będzie konferencja
2: tak
1: prasowa.
2: Jest.
1: Ciekawe wydarzenie, podatki się zwiększają w mieście, czy się zwiększą. Do tych tematów jeszcze będziemy w ciągu dnia dzisiaj wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza, partnerzy strategiczni, PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
8: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Seeand Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Na początek Teatr Polski w Szczecinie, gdzie na scenie szekspirowskiej szykuje się premiera autorskiej adaptacji klasycznej powieści Józefa Konrada Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Perczaka. Twórcy spektaklu przenoszą znaną historię w kontekst współczesnych debat i narastających napięć społecznych. Punktem wyjścia dla przedstawienia stał się reportaż Svena Lindqvista Wyplenić całe to bydło, który bada korzenie europejskiego kolonializmu, przemocy i dehumanizującego języka. Premiera spektaklu zaplanowana jest na sobotę, ale przedpremierowo spektakl można zobaczyć już dziś. Z kolei w niedzielę Villa Lenza zaprasza na kameralne i niezwykle osobiste wydarzenie literacko-muzyczne. Będzie to performatywne czytanie autobiograficznego tomu wspomnień Joanny Kulmowej pod tytułem Ciłanie siebie. Wyjątkowy tekst, będący poetycką opowieścią o składaniu własnego życia z okruchów codzienności i doświadczeń teatralnych, przeczyta Olga Adamska. Oprawę muzyczną na żywo zapewni kontrabasista Wojtek Gunia. W Filharmonii w Szczecinie wieczorem traficie na ciekawy koncert kameralny Nie córki. To krótkie muzyczne portrety Ireny Poldowski i Roxany Panównik, twórczyń, które wyszły z cienia sławnych ojców Henryka Wieniawskiego i Andrzeja Panównika, by stworzyć własny, unikalny muzyczny język. W programie nastrojowa muzyka o miłości, tęsknocie i melancholii, a w wykonaniu Roxany Panównik utwór oparty

0: średniowiecznej angielskiej legendzie o tragicznej, zakazanej miłości. Koncert o 19:00. Kolejne wiadomości kulturalne w południe. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Lala Ralson w przedpołudniowym programie Kwadrans i będzie godzina 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Zaglądaliście na naszą stronę super.fm. Tam aktualne informacje z naszego miasta, muzyka, ale także sport. I na moment przy sporcie zatrzymajmy się. Są spore wzrosty, nawet o 2 miliony euro, ale jest też także kilka spadków. Portal Transfermarkt zaktualizował wartości rynkowe piłkarzy Pogoni Szczecin. Łączna wartość piłkarzy w kadrze Pogoni wynosi nieco ponad 19 milionów euro, co w ligowej skali daje jej miejsce dokładnie w środku stawki. A kto jest najdroższym piłkarzem w kadrze Dumy Pomorza, dowiecie się wchodząc na naszą stronę super.fm. Teddy Swims, Tina Turner i The Weeknd. Tak już za chwilę zagramy w Super FM.

0: Tak, zagraliśmy w The Weeknd. 4 minuty do 11:00. Coraz bliżej najnowszego wydania wiadomości w Super FM. Do końca roku obowiązują na stacjach paliw program CPN. Tymczasem w sondażu, który mamy, znamy już opinię Polaków, kto odpowiada za wysokie ceny paliw na świecie. Szczegóły tego sondażu już za chwilę w wiadomościach Super FM o 11:00.
1: Reklama. Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
3: Ile masz lat?
4: Ej, o wiek się nie pyta.
3: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
4: Teraz mnie zaciekawiłaś.
3: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
4: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
3: Dokładnie.
5: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
6: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
7: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
8: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
9: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
8: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
1: I po reklamie.
10: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
11: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszej afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku. Dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
12: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
13: Wojsko Kijowa na strachu?
12: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Ryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
11: Walka o zdrowie trzynastka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z czwartego piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
14: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
11: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem, 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
15: Super FM. Pogoda.
0: 17 stopni w Podjuchach, 18 już w pobliżu bramy portowej, chmury na szczecińskim niebie, ale na szczęście niegroźne. Jutro chłodniej od 16 do 17, a w piątek proszę przygotować się, bo tylko od 10 do 13. W czwartek i w piątek bez parasola ani róż.
16: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 3 minuty po 11, coraz bliżej biegu dla Hospicjum Szczecin. Znów pobiegnie w dobrym celu. Jak się zapisać na piąty bieg dla Hospicjum? Już za moment podpowiem.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.

środowe przedpołudnie z Radiem Super FM. Już tylko 10 dni pozostało do piątego biegu dla szczecińskiego hospicjum. Na uczestników czeka bieg główny na dystansie 5 km, a także marsz z kijkami na tej samej trasie. Przygotowano również biegi dla dzieci. Bieg główny i Nordic Walking wystartują 17 października w rejonie Teatru Letniego. Można się jeszcze zapisywać. Są wolne miejsca. Organizatorzy zachęcają, by dołączyć niezależnie od wieku i sportowej formy, a każdy przebiegnięty kilometr ma być przede wszystkim symbolem i gestem solidarności z podopiecznymi szczecińskiego hospicjum. Wejdźcie na stronę internetową zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych. Tam program piątej edycji biegu dla hospicjum, ale także możliwość zapisania się do biegu.

0: Damiano David przed momentem w Super FM. To jest ich święto. 14 października będą kwiaty, będą bombonierki i życzenia od uczniów i rodziców dla całej kadry pedagogicznej. 14 października przypada Dzień Nauczyciela. Czy to będzie dzień wolny od szkoły? O tym już za chwilę. Powiemy także, że w Szczecinie świętowanie zacznie się jednak wcześniej.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
2: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.

można byłoby jej słuchać na okrągło. Amy Winehouse przed momentem w Super FM. 18 minut do południa. Super FM z widokiem na Szczecin. Od razu powiedzmy to jasno. 14 października nauczyciele i pedagodzy obchodzą swoje święto, a w szkołach tego dnia zgodnie z kartą nauczyciela nie odbywają się lekcje. W szkołach zatem są akademie i inne spotkania. Klasówek i sprawdzianów nie będzie. W stolicy Pomorza Zachodniego świętowanie zaczyna się już dzień wcześniej, 13 października. W Domu Kultury 13 MUS wystąpi szczecińska trzynastka, orkiestra Denta. Koncert został przygotowany specjalnie z myślą o pedagogach pracujących w szkołach i uczelniach. Będą fanfary, będzie polka, będzie mnóstwo hitów, ale także dużo niespodzianek. Pałac Młodzieży także świętować będzie Dzień Nauczyciela. Z kolei 22 października wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem wydarzenia będzie zachodniopomorski kurator oświaty. Uroczystość zaplanowano w auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W programie oczywiście wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, ale także nagród ministra edukacji i zachodniopomorskiego kuratora oświaty. A ja już dzisiaj wszystkim pedagogom życzę zdrowia i przede wszystkim cierpliwości. Szczególnie cierpliwości, bo czasy są niełatwe, a młodzież potrafi nieraz wyprowadzić z równowagi.

0: Benson Boone przed momentem. W wiadomościach Super FM zajrzymy do naszych portfeli. GUS podał, ile zarabiamy. Jak myślicie, kobiety czy mężczyźni? Kto zarabia więcej? Odpowiedź już za kilka minut w Super FM.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
4: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni. Idzie ta szara i deszczowa.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,86 zł, a olej napędowy 7,80 zł. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
4: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
5: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
4: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni, a w nocy miejscami nawet zero. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
2: Super FM. Pogoda.
6: 18 stopni w tej chwili niedaleko magistratu, 17 na Bukowym, 17 stopni także na Warszawie. Szczecińscy synoptycy obiecali dzisiaj po południu 20 stopni. Czekamy na obiecane 20 stopni. Teraz na placu Rodła wyglądam. Słońce, słońce, absolutnie słońce. Proszę zobaczyć.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: Prawie 4 minuty po południu profesor Leszek Domański, rektor PUM-u, będzie gościem w tej godzinie naszego programu. Pamiętamy także o tych, którzy nie mają planów na wieczór. Zaplanujemy wolny po pracy czas wspólnie z Basią Gądek.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

Południowe Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Co trzeci rodzic przyzwala na przemoc domową, a blisko 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy lub zaniedbania. To statystyki, którym przeciwstawiają się organizatorzy kampanii Dziedzicy Dzieciństwo bez przemocy. Trzecia edycja akcji wystartowała w całej Polsce, także na Pomorzu. Program akcji znajdziecie na naszej stronie super.fm. Przypominamy, ambasadorami akcji w województwie zachodniopomorskim są m.in. senator profesor Tomasz Grodzki, poseł Dariusz Wieczorek, wioślarz Marek Kolbowicz czy aktor Teatru Polskiego Michał Janicki. Sama kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada.

0: Nie ma lepszej ballady Roxette niż ten kawałek. Słuchamy Super FM, 25 minut po południu. Grają piosenki Coldplay, Stinga, Michaela Jacksona w subtelnych autorskich interpretacjach. Kameralna odsłona duetu skupiona na naturalnym brzmieniu, emocjach, ale także bliskim kontakcie z publicznością. Cinema Voices Acoustic. Jak co środę spotykamy się w Cafe 22, gdzie można zrelaksować się po pracy i dodajmy w doskonałym towarzystwie, a perspektywa 22 piętra i Szczecin na dłoni robi swoje. Muzyczne środy startują już dzisiaj w Cafe 22. To od 20. A za chwilę więcej zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek.
1: Reklama. Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Na początek Teatr Polski w Szczecinie, gdzie na scenie szekspirowskiej szykuje się premiera autorskiej adaptacji klasycznej powieści Józefa Konrada Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Perczaka. Twórcy spektaklu przenoszą znaną historię w kontekst współczesnych debat i narastających napięć społecznych. Punktem wyjścia dla przedstawienia stał się reportaż Svena Lindqvista Wyplenić całe to bydło, który bada korzenie europejskiego kolonializmu, przemocy i dehumanizującego języka. Premiera spektaklu zaplanowana jest na sobotę, ale przedpremierowo spektakl można zobaczyć już dziś. Z kolei w niedzielę Villa Lenza zaprasza na kameralne i niezwykle osobiste wydarzenie literacko-muzyczne. Będzie to performatywne czytanie autobiograficznego tomu wspomnień Joanny Kulmowej pod tytułem Ciłanie siebie. Wyjątkowy tekst, będący poetycką opowieścią o składaniu własnego życia z okruchów codzienności i doświadczeń teatralnych, przeczyta Olga Adamska. Oprawę muzyczną na żywo zapewni kontrabasista Wojtek Gunia. W Filharmonii w Szczecinie wieczorem traficie na ciekawy koncert kameralny Nie córki. To krótkie muzyczne portrety Ireny Poldowski i Roxany Panównik, twórczyni, które wyszły z cienia sławnych ojców Henryka Wieniawskiego i Andrzeja Panównika, by stworzyć własny, unikalny muzyczny język. W programie nastrojowa muzyka o miłości, tęsknocie i melancholii, a w wykonaniu Roxany Panównik utwór oparty na średniowiecznej angielskiej legendzie o tragicznej, zakazanej miłości. Koncert o 19:00. Kolejne wiadomości kulturalne w południe. Do usłyszenia. Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Villa Lenza szykuje dla miłośników poezji i teatru wyjątkowy wieczór w niedzielę o 18:00.

Ania Dąbrowska, porady na zdradę. Trwa popołudniowy program Super FM z widokiem na Szczecin. Naszym gościem już za kilka minut będzie rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Leszek Domański.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM moim gościem jest pan profesor Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Znajdujemy się w biobanku w szpitalu na Pomorzanach, nowo otwartym dzisiaj biobanku. Co to tak naprawdę jest?
2: No to jest szczególne miejsce, można powiedzieć takie trochę zimne serce, bo tutaj jest chłodno, mamy wysoko specjalistyczne urządzenia chłodnicze. To jest miejsce, gdzie będziemy zbierać materiał biologiczny dedykowany do obróbki cyfrowej, nie tylko genomowej, ale każdej innej, łącznie patomorfologicznej, czy nawet jeżeli myślimy o badaniach, w szczególności w onkologii. Materiał, który nie tylko tutaj będzie składowany, ale po obróbce cyfrowej będzie materiałem absolutnie do dyspozycji badań naukowych. Jest to element wielkiego projektu Polskiego Uniwersytetu Medycznego, który w tej chwili w ramach Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej jest częścią i składową dwóch i dwa pozostałe inne, jakim Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To są takie trzy elementy, trzy filary, na których budujemy w tym momencie i opieramy nasze zespoły badawcze. To tu dzisiaj jest tym elementem, kolejnym krokiem, którym my zamykamy jakby cały projekt, który będzie nie tylko w tym miejscu, nie tylko na Pomorzanach, ale w przyszłym roku zamkniemy projekt przy Unii Lubelskiej, czyli Uniwersyteckie Centrum Medycyny Translacyjnej. Tam również będzie to związane z tą działalnością i kolejnym biobankiem, który będzie zasilał nasze zasoby. Te miejsca tutaj, które w tej chwili widzimy i które obserwujemy, to są najnowocześniejsze urządzenia, które są odpowiednio sterowane, kontrolowane po to, żeby ten materiał biologiczny był bezpieczny. W różnych temperaturach, od temperatury prawie że pokojowej plus 5 stopni po temperaturę minus 130 stopni w ciekłym azocie, czyli całe pełne spektrum z nowoczesnym sterowaniem i utrzymaniem oczywiście właściwych parametrów technicznych po to, żeby ten materiał był bezpieczny na lata.
1: To jeszcze zapytam, no bo to jest jeden chyba z pierwszych biobanków w ogóle w Polsce, takich, które się starają już o akredytację. Z tego, co słyszałem, to są chyba dwa już akredytowane i tych będzie coraz więcej w kraju się pojawiało, ale teraz jest ich jeszcze niewiele.
2: Jest to na pewno w zachodniopomorskim, jak można powiedzieć, najnowocześniejszy biobank. Tych biobanków faktycznie w Polsce jest wiele. One powstają w ramach sieci regionalnych centrum medycyny cyfrowej. To jest projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ale nie ukrywam, że te wszystkie biobanki, jak również regionalne centra medycyny cyfrowej powinny być sieciowane, przynajmniej te jednostki czy te uniwersytety, które mają w swoich zasobach regionalne centrum medycyny cyfrowej, centrum transferu technologii oraz centrum wsparcia badań klinicznych, czy są silnymi ośrodkami akademickimi, powinni ze sobą współpracować i powinniśmy wykorzystywać te urządzenia, które tutaj mamy, do badań populacyjnych w Polsce. W Polsce brakuje nam badań populacyjnych. To nie jest kwestia tylko tego miejsca, tego uniwersytetu, czyli nie tylko chwalimy się, że w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym mamy najlepszą technologię w tym momencie, ale sztuka jest tą technologię zaprzęt do faktycznie badań populacyjnych i do tego, aby one w końcu służyły tej nauce, która nam przyniesie, mówię już, Nobla z zakresu medycyny, czy fizjologii, czy genetyki.
1: No to na tego Nobla na pewno będziemy czekać. Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Leszek Domański był moim gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście. Nowość w Super FM. Nowość.

0: Michael Jackson, Black or White. Była medycyna, była fizyka. Pora poznać, no właśnie, kolejnego laureata Nagrody Nobla. Tym razem z chemii. Już za chwilę w wiadomościach Super FM o 13.
1: Reklama. Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
6: Na program zapraszam. Nasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
7: Ile masz lat?
8: Ej, o wiek się nie pyta.
7: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
8: Teraz mnie zaciekawiłaś.
7: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
8: Czyli... sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
9: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Wiadomości Super FM.
12: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski,
13: za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
12: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata Literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
13: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
12: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiektywy. wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
14: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
12: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
1: Super FM. Pogoda.
0: My zamiast porannych mgieł proponujemy przyjemne popołudnie, takie jakie jest w tej chwili w naszym mieście. 19 stopni niedaleko Kaskady, 18 w pobliżu Głębokiego, podobnie w Parku Kasprowicza, gdzie dzisiaj po południu, po pracy można śmiało się wybrać na spacer. Jutro chłodniej, do 17 stopni, a w piątek od 13 do 14 kresek.
11: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Jak zabezpieczyć to, co najcenniejsze? Polak mądry przed szkodą, autorski program Pawła Skotnickiego już za kilka minut. W Super FM. Zapraszam.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki. Witam Was w programie Polak Mądry przed Szkodą w Radiu Super FM. Tydzień temu liczyliśmy pieniądze na życie, czyli z czego żyć, gdy choroba zabiera pracę. Dziś część druga, pieniądze na leczenie. Państwo obiecuje, że leczy za darmo i to nawet prawda, tylko że za darmo znaczy bez rachunku przy okienku. Nie znaczy bez kosztów. Za część leczenia w Polsce płaci się inną walutą. Czasem, a przez to również skutecznością. Wyobraźcie sobie restaurację z jednym menu. Pozycji dużo, wygląda porządnie, ale obowiązują trzy zasady. Czego nie ma w menu, tego kuchnia nie wyda, choćby kucharz umiał to ugotować. Na najpopularniejsze dania czeka się tygodniami, bo stolików jest za mało, a kolejność ustala obsługa. Najpierw goście, którzy słabną w oczach, potem cała reszta. Dziwna restauracja? Właśnie opisałem Wam koszyk świadczeń gwarantowanych, czyli spis tego, co publiczna służba zdrowia może sfinansować. Koszyk nie mówi dostaniesz. Koszyk mówi przewidujemy taką możliwość. Wróćmy do Marka, naszego bohatera. Tydzień temu przeszedł udar. Życie uratowane, bo w ratowaniu życia nasz system jest naprawdę dobry. Teraz Marek walczy o sprawność prawej ręki, a neurolog mówi wprost. Najwięcej da się odzyskać w pierwszych miesiącach, bo potem to okno się zamyka. Rehabilitacja jest w koszyku, więc Ania dzwoni zapisać męża. I słyszy termin. Za 5 miesięcy. Formalnie wszystko się zgadza. Świadczenie jest, prawo jest, kolejka też jest. Tylko okno będzie już wtedy zamknięte. Więc Ania odkłada słuchawkę i szuka gabinetu prywatnie. Od czwartku Marek ćwiczy za 3000 zł miesięcznie. To te nowe koszty choroby, które tydzień temu doliczaliśmy do wydatków rodziny, kiedy liczyliśmy ich miesięczną lukę w budżecie. W kolejce nie płaci się pieniędzmi, płaci się czasem. Przy udarze czas kosztuje sprawność, ale jest choroba, przy której kosztuje jeszcze więcej. I chodzi mi o nowotwór. W Polsce co roku słyszy tę diagnozę około 190 tysięcy osób, czyli ponad 500 dziennie. Leczenie onkologiczne oczywiście jest w koszyku, ale nowoczesne leki wchodzą do niego przez programy lekowe, a program lekowy to jest lista warunków. Ten typ nowotworu, to stadium, ta linia leczenia, te wyniki. Lekarz czasem mówi klientowi, taka terapia istnieje, ale nie na tym etapie i nie w tym programie. Nie dlatego, że nie zadziała, dlatego, że jest tak napisane. I pacjent dostaje wtedy leczenie, które jest dostępne, a nie to, które jest optymalne. Stąd zasada na dziś. W publicznym leczeniu, kto nie płaci pieniędzmi, ten płaci czasem albo zakresem. A przy poważnej chorobie i czas, i zakres bywają droższe niż złotówki. Zostawiam Was na chwilę z dobrą muzyką w Radiu Super FM. Za 3 minuty policzę, ile kosztuje dokupienie tego czasu od rezonansu po klinikę za granicą i pokażę umowy, dzięki którym leczenie w najlepszych szpitalach świata kosztuje miesięcznie mniej niż rodzinny obiad. Zostańcie ze mną.

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Cześć, jeżeli dopiero teraz włączyliście Radio Super FM, to jest program Polak Mądry przed Szkodą, a przy mikrofonie Paweł Skotnicki. Mówimy o pieniądzach na leczenie. Przed przerwą padło ważne zdanie. W publicznym leczeniu kto nie płaci pieniędzmi, ten płaci czasem, a teraz trzy kroki. Krok pierwszy. Zobaczcie granice menu. Skuteczność leczenia raka mierzy się 5-letnim przeżyciem. W Polsce wynosi około 50%. W Szwecji ponad 75%. Skąd ta różnica? Nie z lekarzy, bo polscy lekarze są świetni. Z organizacji. Późniejsze wykrywanie, wolniejszy start leczenia i węższy dostęp do nowych terapii. Z leków rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Klinicznej w pełni refundowana jest u nas mniej niż 1/3. Jest jeszcze karta DILO, czyli szybka ścieżka onkologiczna i ona porządkuje początek drogi, ale nie tworzy ani terminów, ani aparatów, ani lekarzy. Działa jak szybka odprawa na lotnisku, czyli do bramki przejdziecie bez kolejki, tylko że samolot i tak wcześniej nie wyleci. Krok drugi. Policzcie, ile kosztuje kupienie czasu. Mówi się, że czas to pieniądz, przy leczeniu jest odwrotnie. To pieniądz jest czasem. Rezonans prywatnie to około 1500 zł i termin w kilka dni zamiast kilka miesięcy. Konsultacja kilkaset złotych. To większość rodzin jeszcze udźwignie. Schody zaczynają się wyżej. Terapia spoza refundacji potrafi kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, a leczenie w zagranicznej klinice potrafi kosztować najczęściej pomiędzy 150 tysięcy a 600 tysięcy euro za całość. Dlatego internet jest pełen zbiórek na leczenie. Zbiórka bywa ratunkiem, ale planem być nie może, skoro udaje się mniej więcej co dziesiąta. I krok trzeci. Domknijcie to umowami ubezpieczeniowymi. Tydzień temu składaliśmy umowy, które wypłacają Wam pieniądze. Wam, do ręki. Dzisiaj mamy ten drugi tor, czyli umowy, które płacą za leczenie. Pierwsza to jest druga opinia medyczna z zagranicy, czyli wysyłacie dokumentację, ubezpieczyciel tłumaczy ją, tamtejsze konsylium opisuje, jakby Was leczyło, a odpowiedź wraca po polsku. Koszt to jest kilka, maksymalnie kilkanaście złotych miesięcznie. Druga umowa to jest leczenie za granicą przy najpoważniejszych diagnozach, czyli onkologia, kardiologia, neurochirurgia i transplantacje. W pakiecie transport medyczny, miejsce dla osoby towarzyszącej, tłumacz, klinika światowej klasy i limit 2 milionów euro, czyli z górką ponad typowe rachunki. Jaki koszt? Około 100 zł miesięcznie. Rodzinny obiad, o którym mówiłem przed przerwą. I trzecia umowa. Prywatne leczenie szpitalne w Polsce dla tych, którzy nie chcą wyjeżdżać, z planowymi zabiegami dostępnymi w ciągu 30 dni. Koszt zależy od wieku, ale to jest 120 do 200 zł miesięcznie. I czwarta, po wypadkach, czyli zwrot kosztów leczenia i kosztów rehabilitacji. Dzieciom proponowałem ją w pierwszym odcinku, dorośli mogą tak samo. Jedno zastrzeżenie, tak uczciwie, taka polisa nie zbuduje kliniki ani nie wymyśli leku. Ale jeżeli problemem są pieniądze, to nie jest problem, tylko koszt. A polisy ubezpieczeniowe zostały zaprojektowane właśnie do pokrywania takich kosztów. Po więcej zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed Szkodą na super.fm. A w niej koszyk i kolejka od środka, droga pacjenta onkologicznego krok po kroku, historia mojego klienta i chemii, na którą nie było go stać, ile branża ubezpieczeniowa wypłaca co minutę oraz dwa dokumenty, które podpisuje się, dopóki jest się zdrowym. Za tydzień w środę o 13:00 czasowa niezdolność do pracy. Złamana noga, operacja, 3 miesiące w domu. Policzymy, ile wtedy płaci ZUS i jak się na taki kwartał przygotować. A na dziś jedno, po szkodzie mądry jest każdy, sztuką jest być mądrym przed. Do usłyszenia.
0: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: I po reklamie.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kiedy myślimy o Skanii, przed oczami pojawiają się pola rzepaku, czerwone gospodarstwa, bukowe lasy, czy też wiatr od ciśniny Sundu. Ale żeby winnica? A jednak właśnie tutaj, na łagodnej równinie, niedaleko Lund, znajduje się Fledjemat i Vingård. To jest miejsce, tak ładnie się nazywa, chodzi tutaj o miejsce, które dobrze pokazuje, jak szybko się zmienia winiarska mapa północnej Europy. Fledje leży w południowo-zachodniej Skanii, zaledwie kilkanaście kilometrów od Lund, no i niedaleko wybrzeża Öresundu. To jeden z najżyźniejszych rolniczych krajobrazów Szwecji. Niemal płaski, szeroki, z długimi horyzontami, z takim klimatem nieco łagodniejszy niż w głębi kraju. No i właśnie ten klimat sprawił, że ktoś w pewnym momencie pomyślał, no skoro dojrzewa tutaj zboże, owoce, warzywa, no dlaczego nie spróbować właśnie z winogronem. Historia współczesnego tego Fladie rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to restaurator Nils Bertil Hansson zaczął przekształcać dawne gospodarstwo z przełomu XIX-XX wieku w miejsce związane z gastronomią i wypoczynkiem. Kilka lat później jego syn posadził pierwsze winorośle. No a w 2010 roku zebrano pierwsze grona przeznaczone do komercyjnej produkcji. Dzisiaj wokół zabudowań rośnie około 9 tysięcy krzewów winorośli na powierzchni około 2,5 hektara. No ale oczywiście skandynawska winnica musi grać według innych zasad niż Toskania czy Rioja. Tutaj nie można po prostu przenieść odmian z południa Europy i liczyć, że wszystko się uda. Potrzebne są winorośle odporne na chłodny klimat, potrafiące dojrzeć podczas krótkiego sezonu. Dlatego właśnie tu we Fladie spotkamy przede wszystkim takie odmiany jak Solaris, Fenix, Rondo, Cabernet Cortis. No i co ciekawe, około 60% tutejszych krzewów stanowią odmiany o ciemnych owocach. A więc wcale nie jest to wyłącznie świat chłodnych, północnych bieli. Winnica prowadzi także niewielkie nasadzenia, takie eksperymentalne, sprawdzając, jak na przykład inne odmiany odnajdują się w tym skańskim terroir. Ale Fladie nie jest już tylko wyłącznie miejscem produkcji wina. To właściwie niewielki świat zbudowany wokół niego. Jest hotel, restauracja, są prowadzone degustacje, spacery między rzędami winorośli, kuchnia mocno opierająca się na produktach skańskich, pojawia się dziczyzna, lokalne warzywa, nawet składniki zbierane w naturze, takie jak młode pędy świerku, brzozy, kwiatu, bzu na przykład. Wino nie jest więc tutaj osobną atrakcją, ale jest częścią opowieści o miejscu i o krajobrazie. Warto więc stanąć tak pomiędzy rzędami winorośli, spojrzeć na tą płaską równinę Skani i uświadomić sobie, że patrzymy na krajobraz, który właśnie pisze nowy rozdział swojej historii. No więc właśnie, ta północ potrafi zaskoczyć i okazuje się, że może smakować nie tylko kawą, cynamonową bułeczką i morskim wiatrem. Do usłyszenia.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
2: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
5: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
7: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, daj pochać, czy
5: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
8: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Pąsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
5: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Andrzej Kutys, witam po godzinie 14. Tu i teraz. Co się dzieje w Szczecinie? Dużo się dzieje. To są różne sprawy, to są różne konferencje prasowe, na których dzisiaj byłem. Ten dzień zaczął się m.in. od konferencji prasowej w siedzibie prokuratury okręgowej dzisiaj w Szczecinie, bo właśnie prokuratura okręgowa w Szczecinie została wyznaczona przez prokuratora krajowego do wszczęcia śledztwa w sprawie rzeczniczki praw dziecka Moniki Hordej-Cieślak. Głośna sprawa, być może słyszeliście, kwestia awantury na ulicy, zachowanie matki wobec dzieci, które Monice Hordej-Cieślak się nie spodobały. Doszło między paniami do sprzeczki. Później okazało się, że sprawa trafiła przed sąd. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej i sąd w Warszawie wydał bardzo ostrą opinię dotyczącą postępowania właśnie Moniki Hordej-Cieślak, czyli rzeczniczki praw dziecka. Teraz, jak usłyszeliśmy dzisiaj w prokuraturze okręgowej w Szczecinie od rzeczniczki prokurator Julii Szozdy, to śledztwo zostało już wszczęte. Pierwsze czynności CBA było, Centralne Biuro Antykorupcyjne było w siedzibie rzeczniczki praw dziecka w Warszawie właśnie na polecenie prokuratora ze Szczecina. Być może będzie także przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. Kiedy, tego jeszcze nie wiemy. Oczywiście tej sprawie będziemy się przyglądać, o tej sprawie mówić będziemy w magazynie, ale to był dzień po godzinie 16. Zresztą pewnie też wrócimy i też wam polecam, żebyście zajrzeli na stronę super.fm do zakładki podcasty. W podcastach między innymi nasze rozmowy, te poranne po godzinie 8, ale także te po godzinie 18 publikujemy. Można sobie odsłuchać jeszcze raz. Dzisiaj naszym gościem był Łukasz Kadłubowski, czyli zastępca prezydenta Szczecina, zawiadujący sferą komunalną w naszym mieście. To oczywiście kwestia, już głośno dyskutowana kwestia zaplanowanych podwyżek opłat za wywóz śmieci w Szczecinie oraz podwyżka opłaty za nieruchomości w naszym mieście. Jak twierdzą urzędnicy, jak twierdzą rządzący, minimalna, taka, żeby tylko nie zabolała naszych portfeli, ale dla budżetu miasta to są kwoty bodajże, jak wyliczyłem, w sumie około 12 milionów złotych rocznie więcej. Już opozycja, Klub Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada konferencje prasowe w tej sprawie i oczywiście zamierza głosować przeciw. Zresztą ja także dzisiaj na konferencji opozycji byłem. Również sprawa, którą relacjonujemy w naszym radiu, w wiadomościach, w magazynie Ale to był dzień, czyli kwestia wzięcia przez miasto kredytu na ponad 300 milionów złotych. Kredytu z KPO, z takiego podfunduszu, jak gdyby, z którym zawiaduje Ministerstwo Obrony, bo most Kłodny miałby także takie kwestie obronne, na przykład do przewozu wojsk spełniać. No i jak tłumaczył chociażby dzisiaj w wiadomościach, było to w magazynie, ale to był dzień, moja rozmowa z zastępcą prezydenta Szczecina odpowiedzialnym za inwestycje tutaj, miasto uspokaja, że ten kredyt raz, że nie na 308 milionów, a pewnie będzie mniej. Po drugie, 20 jest umorzalne z definicji, kredyt jest bez oprocentowania, pewnie jeszcze więcej będzie umorzone. No ale opozycja dzisiaj pytała nieco ironicznie, tu cytat, czy prezydent Szczecina chce mieć największy pylon w Polsce, to oczywiście kwestia tego, jak w ogóle ten most Kłodny będzie wyglądał. Więc dzieje się w tym podskórnym życiu naszego miasta, tym społeczno-gospodarczym, że tak powiem. Do tego oczywiście także będziemy wracali. Moje relacje przygotuję do magazynu, ale to był dzień. Zapraszam już teraz w imieniu Michała Kaczmarka. Dzisiaj u nas po godzinie 16.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
1: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Ja nie. Skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Villa Lenza szykuje dla miłośników poezji i teatru wyjątkowy wieczór. W niedzielę o 18:00 odbędzie się tam performatywne czytanie tomu wspomnień Joanny Kulmowej pod tytułem Ciłanie siebie. Projekt pod hasłem Joanna Kulmowa Czytanie siebie zaprezentuje aktorka Olga Adamska, której na scenie towarzyszyć będzie kontrabasista Wojtek Gunia. Będzie to poruszająca, pełna refleksji opowieść o pamięci, niedoświetleniach historii i poszukiwaniu prawdy o sobie samej, zbudowana z fragmentów literackich oraz teatralnych przeżyć autorki. Tymczasem duży krok w stronę mocnych, społecznych tematów robi Teatr Polski w Szczecinie. W sobotę na scenie szekspirowskiej odbędzie się premiera spektaklu Jądro ciemności w adaptacji i reżyserii Tadeusza Pyrczaka oraz dramaturga Kamila Białaszka. Sztuka pyta o mechanizmy, które pozwalają współczesnym społeczeństwom oswajać przemoc, przyzwyczajać się do podziałów oraz języka wyższości. Podróż w głąb kolonialnego systemu zmienia się tu w refleksję nad językiem dzisiejszych mediów, polityki i kapitalizmu. Natomiast na scenie nowej dekadencji weekend upłynie pod znakiem poetyckiej muzyki oraz dużej dawki dobrego humoru. Zespół Retrogitary zaprasza na kameralny koncert Osiecka z Krajewskim, przygotowany z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej, a także na prawdziwą terapię śmiechem, czyli spektakl Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szał. Więcej informacji

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na 23 października zapowiadana jest ogólnopolska premiera filmu Naza, ale już od 11 października można wypatrywać filmu na pokazach przedpremierowych. Taki pokaz odbędzie się w kinie Pionier 1907 w Szczecinie w najbliższą niedzielę. Naza już od kilku tygodni budzi spore emocje. Na niedawnym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni Agnieszka Holland odczytała list wsparcia dla twórców tego filmu, którym w Izraelu chcą odebrać obywatelstwo. Za filmem stoją Yuval Abraham, filmowiec i dziennikarz śledczy, oraz Rachel Shore, reżyserka i operatorka filmowa. Oboje należą do czworga twórców filmu Nie chcemy innej ziemi, jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat, nagrodzonego w 2025 roku Oscarem. Ważny komunikat na temat filmu przekazał dystrybutor. Czytam w nim: to film, który zapisze się na zawsze nie tylko w historii światowej kinematografii, ale i w ogóle historii świata i ludzkiego gatunku. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie my możemy opiekować się tym tytułem w Polsce. Premiera w tak szybkim tempie nie jest do końca naszą decyzją, a częścią globalnego planu dystrybucyjnego, do którego zgodziliśmy się dołączyć. Celem jest jak najszybsze i jak najszersze działanie oraz dotarcie do jak największej liczby widzów. To film, który powinien zobaczyć absolutnie każdy. Na festiwalu w Wenecji film oklaskiwany był przez 25 minut, zdobył tam jedną z głównych nagród. Jednak nie wszyscy przyjęli Nazę bezkrytycznie. Skąd tak ostre reakcje? W tym filmie dziejącym się nocą na dachach Tel Awiwu byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemach, które sami współtworzyli i obsługiwali. Ich relacje pokazują mechanizmy podejmowania decyzji dotyczących palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Od procedur wojskowych i technologii po wykorzystanie danych i algorytmów. Naza wyrasta z ponad 3 lat pracy dziennikarskiej i śledczej. Wiele ustaleń, do których twórcy docierali podczas pracy nad filmem, było publikowanych na bieżąco przez brytyjski Guardian. W Naza Abraham i Shore kierują uwagę na ludzi znajdujących się wewnątrz izraelskiego systemu wojskowego i próbują zrozumieć nie tylko konsekwencje wojny, ale również mechanizmy, które umożliwiają jej prowadzenie. Film powstał na podstawie rozmów z 24 izraelskimi oficerami wywiadu i żołnierzami, których świadectwa składają się na obraz systemu, w którym decyzje dotyczące życia cywilów zostają wpisane w procedury wojskowe i technologiczne. Producentem wykonawczym filmu jest Jonathan Glazer, nagrodzony Oscarem za Strefę interesów. Obecność Glazera przy NASA tworzy dodatkowy kontekst dla filmu, który podobnie jak Strefa interesów przygląda się mechanizmom przemocy z perspektywy ludzi funkcjonujących wewnątrz systemu, podczas gdy jego ofiary pozostają w dużej mierze poza kadrem.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
7: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
9: Ile masz lat?
10: Ej, o wiek się nie pyta.
9: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
10: Teraz mnie zaciekawiłaś.
9: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
10: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
11: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
12: I po reklamie.
13: Jest 15. Wiadomości Super FM.
14: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
15: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
14: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowe okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
16: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
14: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
17: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do no, zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
14: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
18: To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Everywhere w środowe popołudnie w Super FM, 19 minut po godzinie 15. I faktycznie, zgodnie z piosenką, wszędzie jest dzisiaj tłoczno na ulicach Szczecina. Na początek Gdańska w stronę basenu górniczego, tam na wysokości przystanku tramwajowego Parnica i kawałeczek za nim zamknięty jest skrajny lewy pas ruchu, a to generuje korek w stronę Prawobrzeża. Ten z każdą minutą będzie się wydłużał, więc polecam Wam dużo cierpliwości na powrót do domu. Tłoczno także na energetyków w stronę Mostu Długiego. Zator tworzy się już przed rondem Portowców, a za mostem sznur samochodów czeka na przejazd Nabrzeżem Wieleckim zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Pozdrawiam wszystkich kierowców na drodze ekspresowej S3. Tak, tak, dokładnie tam. A to dlatego, że właśnie tam ze względu na przebudowę drogi korkuje się trasa do i z Goleniowa. Korek zaczyna się tuż za węzłem Dąbia, a jadąc z Goleniowa do Szczecina zatrzymacie się już na wysokości miejscowości Rurka. Czy można to ominąć? Teoretycznie można. Wystarczy z Goleniowa wybrać trasę przez Pucice i Załom i dokładnie tak samo jechać od strony stolicy Pomorza Zachodniego. Mówię teoretycznie, bo ten ruch w tym miejscu jest także spory i nasilony. W Szczecinie korki na Południowej w stronę Ronda Uniwersyteckiego. To samo czeka Was na Krakowskiej i Cukrowej. No i jak zawsze o tej porze stoi także ku słońcu Europejska i Dworska, no ale to już chyba nikogo nie dziwi, co?
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
2: Zobacz energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
2: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
2: I tańczy.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie! Szczegóły na stronie szczecinianie.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budzisz się?
3: Wstajesz?
2: Poranna kawa Ci nie smakuje?
3: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od Ciebie chce?
2: Właśnie dla Ciebie mamy nowy program w Super FM.
3: Aktywny start z Twoim ulubionym radiem Super FM.
2: W każdy poniedziałek pokażemy Ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
3: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
2: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
4: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
8: I po reklamie.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut, tyle zostało do godziny 16. Sprawdzam, co dzieje się w prawobrzeżnej części miasta, to na początek. Tutaj Zdroje i rondo Łanów Podolskich, zwolnicie na Leszczy Nowej, ale także na Batalionów Chłopskich. Przybywa zmotoryzowanych na Hangarowej do skrzyżowania z Gryfińską. No i Dąbie, tutaj powoli. Jedzie się Goleniowską w stronę Racławickiej, stoi Emilii Gierczak i Izaaka Newtona do Pomorskiej, a sama Pomorska do ronda Upaszki. Tutaj także przyda się hamulec na nitce wyjazdowej ulicy Struga. W Podjuchach spokojnie, tak samo na Floriana Krygiela, ale już za skrzyżowaniem z Ustowską zatrzymacie się przed wjazdem na rondo Hakena. Duży ruch także na obwodnicy Przecławia, więc nie ma sensu dodawać gazu przed wspomnianym rondem, aby nie doszło do kolizji. Teraz droga 115 z Pilchowa do Szczecina. Tutaj sporo aut czeka na przejazd przez rondo Knappa. No i tak samo jest też na Wojska Polskiego. Gorąco od silników samochodów jest także na węźle Łękno. A jadąc w kierunku Niebuszewa zatrzymacie się na Wszystkich Świętych tuż za skrzyżowaniem z Arkońską. Można omijać, wystarczy skręcić jadąc z Majdańskiego w Arkońską i potem w Broniewskiego do Chopina. Korek na Gdańskiej znacząco się wydłużył. To pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Teraz zaczyna się w zasadzie na początku trasy zamkowej w stronę Prawobrzeża. No i tak samo jest na Energetyków. Będzie dobrze. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. Te będzie miał dla Was Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z Wami już jutro po 15. Tomek Janicki, pięknego popołudnia.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Tylko 7 minut zostało do godziny 16, więc pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Czas rozpocząć, a w mieście działo się dzisiaj całkiem sporo. Dlaczego prokuratura w Szczecinie zajmować się będzie sprawą Rzecznik Praw Dziecka? O tym będziemy mówić. Tak samo jak o tym, że nawet kilkanaście milionów złotych rocznie więcej musi przeznaczyć miasto na paliwa do komunikacji miejskiej przez to, że trwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Będzie także o Biobanku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, czy będą informacje sportowe. To wszystko przed nami. Zaczynamy magazyn Ale to był dzień. Michał Kaczmarek, dzień dobry.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama.
3: Weekend Dance
2: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
3: Zobacz energetyzujące choreografie.
2: Szczecińskie szkoły tańca.
3: I wiralowe występy Piotrowskich.
2: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
3: I tańczy.
4: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
7: Ja nie. Skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
12: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
13: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
12: Takie cuda tam sprzedają?
13: No pewnie. I to nie za miliony.
14: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
15: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
16: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
17: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
18: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. Alfa. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15:30 w Super FM.
17: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
9: Ile masz lat?
20: Ej, o wiek się nie pyta.
9: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
20: Teraz mnie zaciekawiłaś.
9: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
20: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
21: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
22: I po reklamie.
23: Jest 16. Wiadomości Super FM.
24: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został?
22: Super FM. Wiadomości.
24: Miriam Lipińska. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie za sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
25: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
24: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczenia kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
26: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
24: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
1: Super FM. Pogoda.
2: I to jest znowu taki dzień, gdzie z jednej strony termometry pokazują nam 20-21 stopni Celsjusza, wieczorem około 15, ale na horyzoncie jest więcej szarości, przejaśnienie czasem od czasu do czasu, ale ogólnie aura taka trochę senna, nawet bym powiedział. Ciśnienie delikatnie do góry, wiatr niemal nieodczuwalny, żadnych opadów dzisiaj też na pewno nie będzie, chociaż na horyzoncie na przykład na jutrzejszy wieczór widzę, że może trochę popadać. W tym tygodniu aura się wiele nie zmieni, więc taka pogoda mniej więcej do końca tygodnia, tylko ta deszczowa niestabilność może wystąpić.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
3: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
2: Ale żeby wam naznaczyć tą pogodę jeszcze nieco szerzej, to dodam jedno zdanie, że w przyszłym tygodniu aura się zepsuje i wreszcie, albo nie wreszcie, niestety, odczujemy te spadki temperatur już do takiego poziomu naprawdę październikowego. Dzień dobry, Michał Kaczmarek. Zaczynamy nasze podsumowanie dnia, 7 dzień października, 4 minuty po 16. A w programie m.in. ceny paliw i odniesienie dotyczące komunikacji miejskiej. Będzie także o dziurze na Powstańców Wielkopolskich, o prokuraturze kontra Rzecznik Praw Dziecka czy o moście Kłodnym. Na kredyt, aczkolwiek potrzebna jest ta inwestycja, choć radni opozycji mocno ją krytykują. To wszystko plus pomoc drogowa, popołudniowa rozmowa i dużo dobrej muzyki. To mogę wam obiecać na pewno przez najbliższe 2 godziny z haczykiem w Radiu Super FM.
3: A

0: porannej rozmowie Radio Super FM gościł dzisiaj zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Wiele tematów zostało poruszonych, między innymi to, w jaki sposób drastyczny wzrost cen paliw wpływa na szczecińską komunikację miejską. Okazuje się, że mówimy o problemie liczonym w dosłownie milionach złotych.
1: Nie tyle co przeraża, co zmienia pewną filozofię naszą i sposób działania, bo niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o samorząd, zabezpieczenie właśnie finansowania spółek autobusowych. My w tej zmianie budżetowej, które planujemy na 13 października, planujemy prawie 29 milionów złotych dodatkowe do systemu transportu publicznego, plus jeszcze odtwarzamy rezerwę ogólną na poziomie 8 dodatkowych milionów. Te kwoty nie tylko są na paliwo, bo między innymi też na tramwaje szczecińskie, gdzie zwiększaliśmy częstotliwość funkcjonowania tramwajów. Realny koszt tak naprawdę dzisiaj miesięczny dodatkowy, jeżeli chodzi o samo paliwo, jest to ponad 2 miliony złotych na nasze spółki autobusowe, więc są to ogromne środki. Ja nawet zaryzykowałem takie stwierdzenie na komisji budżetu, że gdybyśmy mieli taką samą cenę, jak mieliśmy w styczniu, czyli ponad 60% tańszą niż dzisiaj, bo startowaliśmy, jeżeli chodzi o kwoty netto, prawie 4 zł, dzisiaj mamy ponad 7 zł, to dzisiaj rozmawialibyśmy o ponownym przetargu na zakup dwóch, może z prawem kolejnych dwóch tramwajów, bo taką dodatkowe dochody mieliśmy, jeżeli chodzi o bilety w komunikacji publicznej, bo nie ukrywam, że przez ostatni rok bardzo mocno pracowaliśmy nad właśnie stworzeniem takiego sprawiedliwego systemu, gdzie trzeba po prostu płacić, jeżeli korzysta się w transporcie.
0: Mówił Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. Dodam, że do porannej rozmowy jeszcze dzisiaj powrócimy, bo dyskutowaliśmy m.in. o strefie płatnego parkowania czy o innych ważnych sprawach. Podcast z porannej rozmowy oczywiście już teraz jest do wysłuchania na stronie internetowej Radia Super FM, a po 18 w popołudniowej rozmowie będzie dzisiaj z nami radny Szczecina Piotr Kęsik.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No i zerkamy na ulicę naszego miasta i pytanie, czy dzisiaj będę was uspokajać, czy raczej znowu straszyć, na przykład trasą na Prawobrzeże. Znów tutaj raczej nie mam dla was dobrych wiadomości. Powiedziałbym więc, że kolejny dzień, kolejne utrudnienia, chociaż dzisiaj może, zaznaczam, może delikatnie mniejsze. Obecnie zator oczywiście od basenu górniczego do mniej więcej mostu długiego. Zjazd z trasy zamkowej również utrudniony. Mówię, że ten zator jest trochę krótszy, bo obecnie powiedzmy, że już na most długi dostaniecie się bez większych problemów, aczkolwiek dalej w stronę Prawobrzeża do wysokości zwężenia na basenie górniczym jedziemy bardzo powoli, w drugą stronę też nie jest łatwo i tutaj raczej bym wam polecał trasę zamkową, bo trasa zamkowa do centrum prowadzi bez większych utrudnień, trochę gorzej jest właśnie przez most długi, który obecnie jest dość mocno przyblokowany już od ronda portowców, na przykład na wysokości bramy portowej zator zaczyna się na wysokości mniej więcej kładki nad ulicą Wyszyńskiego. Potem do samego głównego skrzyżowania niestety nie jest wcale łatwo, ale jak już pokonacie to skrzyżowanie, to raczej potem dalsza trasa powinna przebiegać bez większych kłopotów. Jeżeli mówimy o ścisłym centrum Szczecina, to tutaj znowu taka jazda w kratkę trochę, szczególnie na przykład na Szarych Szeregów. Tutaj od strony Alei Wojska Polskiego całkiem spory korek, ale podobnie jest chociażby na przykład na Piastów, gdzie od bohaterów getta warszawskiego do samego ronda na Szarych Szeregów jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli. Zresztą ogólnie mam takie wrażenie, że to centrum Szczecina obecnie jest takie trochę zakorkowane w kratkę. To znaczy, że przed sygnalizacją świetlną i przed wjazdami na ronda trochę trzeba poczekać. Tak jest na przykład na 26 kwietnia od strony ulicy Krzywoustego. Tak jest na Alei Bohaterów Warszawy. Tak też może być na przykład na Alei Piastów. Jeżeli mówimy o tej Alei Piastów trochę dalej oddalonej od Szarych Szeregów, czyli okolice na przykład zjazdu na Ku Słońcu czy na Mieszka Pierwszego. Na Mieszka Pierwszego też dużo samochodów, tutaj na wysokości wiaduktu i na wysokości zjazdu na Milczańską obecnie sznurek samochodów i parę ładnych minut możemy tam stracić.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Nowość w Super FM.
4: Nowość.

0: najważniejsze informacje dnia i teraz dobra wiadomość komunikacyjna. Na powstańców wielkopolskich być może uda się zasypać słynną dziurę ornamentową. Trwają właśnie bardzo wzmożone prace. One będą się wiązały m.in. ze zmianami w organizacji ruchu, o czym już teraz w Radiu Super FM Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy ZDITM-u.
1: Od początku tygodnia postępują prace przygotowawcze na wschodniej jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich. Zespół ekspertów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego opracowujący zamówioną przez gminę miasto Szczecin ekspertyzę zakończył już etap działań związany m.in. z pomiarami, badaniami czy pobieraniem próbek i zarazem uwolnił teren do dalszych robót. Rozpoczęte prace przygotowawcze nie są jednoznaczne z tym, że ekspertyza jest już gotowa. Dokumentacja wciąż jest w opracowaniu. Przypomnijmy, że we wrześniu uzgodniono rozszerzenie zakresu ekspertyzy i co za tym idzie wydłużenie czasu na jej sporządzenie o 8 tygodni. W ostatnich dniach szczecinianie mogli zauważyć, że z jezdni w kierunku Placu Szerockiego zniknęło zapadlisko. Zostało zabezpieczone technologicznie w ramach trwających prac przygotowawczych. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że zostało już docelowo usunięte. Proces naprawy tego fragmentu jezdni rozpocznie się po tym, gdy przekazana zostanie dokumentacja z projektem wykonawczym. Trwające obecnie roboty przygotowawcze obejmują m.in. frezowanie nawierzchni czy rozbiórkę krawężników. Prace zasadnicze na podstawie otrzymanej dokumentacji powinny rozpocząć się w drugiej połowie października. Korzystając z fakt wciąż sprzyjającej pogody, przyspieszono prace przygotowawcze, co z kolei ma umożliwić przeprowadzenie robót zasadniczych w takim okresie, by zakończyć wszystkie prace do końca listopada i jeszcze w tym roku kalendarzowym ponownie udostępnić wschodnią jezdnię dla pojazdów.
0: A mówił to Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy ZDITM-u. Miejmy nadzieję, że uda się naprawić ten ubytek jezdniowy, bo był taki moment, że nawet posiadał on swoją, uwaga, wizytówkę w Google'ach. Czy to jest powód do dumy dla miasta? No raczej nie za bardzo. Prawie 28 minut po 16. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Jeszcze jedna pomoc drogowa przed nami.
2: Ale to był dzień. Reklama. Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
3: Zobacz energetyzujące choreografie.
2: Szczecińskie szkoły tańca.
3: I wiralowe występy Piotrowskich.
2: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
3: I tańczy.
4: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na różnych odcinkach różne utrudnienia, aczkolwiek ulica Krygiera od Dziewoczlicza po samą pętlę właśnie w stronę wyjazdową do Przedsławia niestety może się blokować i tutaj dojazd właśnie do ronda Hakena nie jest najłatwiejszy. Od strony południowej na przykład dostaniemy się na to rondo bez żadnych problemów, a od strony Krygiera i Ustowskiej niestety te zatory są możliwe. Zresztą ogólnie na przykład ulicą Szczawiową, czy Tamą Pomorzańską, czy niektórymi odcinkami ulicy Kolumba jedziemy wolniej niż zazwyczaj, co nie znaczy, że tam się tworzą jakieś wielkie zatory, bo nie. I na przykład przed rondem uniwersyteckim też nie ma korków, a czasami was przed tymi korkami poważnie ostrzegam. Europejska może się blokować przed dojazdem do ronda Gierosa, Dworska również może być z korkami, ale już na przykład Okulickiego dzisiaj przejezdna bez większych problemów. To ciekawa zmiana, bo to jest znowu taki przykład ulicy, przed którą czasami was ostrzegam. Na Waleriana Łukasińskiego delikatne zatory, aczkolwiek tutaj powinno się to zaraz upłynnić. Podobnie zresztą chociażby na przykład na Wojska Polskiego, na Trauguta, na Zaleskiego, na tych odcinkach ulic Pogodna. Tutaj raczej jedna, dwie serie świateł, czy chwilę trzeba poczekać na Wawrzyniaka i potem ten ruch dalej jest już raczej płynny. W centrum też zrobiło się jakoś tak łatwiej, chociaż w sumie nie powinienem tego mówić w kontekście na przykład Bałuki czy Bramy Portowej, która tak samo jak podczas poprzedniej pomocy drogowej od kładki na Wyszyńskiego do samego skrzyżowania może trochę urwać nam czasu z naszego popołudniowego harmonogramu dnia, więc lepiej wyjechać z pracy chyba trochę później, bo inaczej będziecie musieli w tych korkach czekać.

0: to był dzień.
1: To Dawid Podsiadło i utwór Na błysk zwiastujący jego piątą płytę, która ma się ukazać w przyszłym roku. A teraz będzie o prokuraturze, która w Szczecinie będzie zajmowała się sprawą rzeczniczki praw dziecka. Sprawa z Warszawy, ale delegowana do naszej prokuratury. Dlaczego, sprawdzał Andrzej Kutys.
2: Na początek fragment komunikatu, jaki jest na stronie prokuratury okręgowej w Szczecinie. Komunikatu dotyczącego rzecznik praw dziecka, która poprzez fałszywe oskarżenie rodziców kilkuletnich dzieci, oskarżenia o znęcanie się poprzez wywieranie nacisków na organy ścigania, sądowe, systemu pomocy, zainicjowała postępowanie, mowa oczywiście o Monice Horny-Cieślak, przez które rodzicom orzeczono m.in. zakaz zbliżania się do dzieci, odizolowano je od rodziców, umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czym, zdaniem śledczych, działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego wyżej wymienionej rodziny. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda spotkała się dzisiaj z dziennikarzami, odpowiadała na pytania m.in. dlaczego to śledztwo w ogóle trafiło do Szczecina, co się w tym śledztwie działo, czy Monika Horny-Cieślak była już przesłuchana, a jeżeli nie, to kiedy to się stanie, dlaczego też właściwie w biurze Rzecznik Praw Dziecka pojawiło się CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne.
3: Prokurator tutejszej prokuratury wydał postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, które mogły być dowodem rzeczowym w tej sprawie. Także przeszukanie miało na celu ujawnienie dowodów. Znaczy mogę ogólnie powiedzieć, że chodziło o dokumentację i o przedmioty elektroniczne. To postępowanie jest prowadzone w ramach śledztwa własnego prokuratury, prokuratora. Prokurator ma możliwość na podstawie obowiązujących przepisów postępowania karnego i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zlecić taką czynność innej jednostce niż prokuratura. Według ustawie zadania ustawowe CBA wskazano również jako prowadzenie czynności dotyczące przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, czyli artykułu 234 kodeksu karnego, jeżeli dotyczą one funkcjonariusza publicznego, a bez wątpienia Rzecznik Praw Dziecka jest funkcjonariuszem publicznym. Śledztwo wszczęto 2 października, więc jest to początkowy etap postępowania. Termin przesłuchania zostanie wyznaczony przez prokuratora referenta, kiedy prokurator referent uzna, że ten materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie jest wystarczający, żeby to przesłuchanie przeprowadzić w stosownym charakterze. Zawiadomienie o przestępstwie zostało przekazane przez prokuraturę krajową do tutejszej prokuratury ze wskazaniem, że została wyznaczona do prowadzenia tego postępowania. Jeśli chodzi o przyczyny przekazania tego zawiadomienia, to należy kierować pytania do rzecznika prasowego prokuratury krajowej. Zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie złożyła osoba fizyczna, która poczuła taką potrzebę po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi tej interwencji w ogólnodostępnych mediach.
2: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Naturalnie do tego tematu będziemy jeszcze pewnie nieraz wracać.

0: Najważniejsze informacje dnia, 3 minuty i będzie godzina 17. Za chwilę więc na naszej antenie najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina. Między innymi będziemy rozmawiali o strefie płatnego parkowania. Nie zabraknie także informacji sportowych od Piotra Jarząbka. Bądźcie z nami.
1: Ale to był dzień. Reklama. Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
2: Zobacz energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
2: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
2: I tańczy.
3: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech od Odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
4: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
9: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
8: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
10: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
8: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
11: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
8: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
12: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
8: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 83 grosze, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7 zł 74 grosze za litr.
1: Super FM. Pogoda.
0: No mnie bardziej zainteresowała ta wcześniejsza wiadomość nie o cenach paliw, a o tym, że będzie ciepła zima. No ja za taką zimę zdecydowanie trzymam kciuki. Mamy też ciepłą, nawet bardzo ciepłą odsłonę jesieni. Pierwsze dni pokazują, że to jest nawet taka pogoda, co się w czerwcu czasami nie zdarzała, czyli mieliśmy dzisiaj 22 stopnie Celsjusza, wieczorem 14, trochę więcej chmur na horyzoncie, aczkolwiek przejaśnienia też są, czyli po prostu przyjemny środowy wieczór.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: A jeszcze przyjemniej jest, kiedy spędzacie go z Radiem Super FM, do czego zawsze Was zachęcam. 3 minuty po godzinie 17. To jest magazyn Ale to był dzień, czyli najważniejsze informacje dnia na naszej antenie. Przed nami jeszcze kilka newsów, przed nami dużo muzyki i popołudniowa rozmowa po godzinie 18.
1: Ale

0: był dzień.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali dzisiaj konferencję prasową, na której krytykowali władze miasta za to, że te chcą wziąć kredyt na budowę mostu Kłodnego. I o ile sam most Kłodny to dobra inwestycja, tak jej kształt, co tu dużo mówić, mocno został skrytykowany.
2: Pierwotnie radni opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości zaprosili dziennikarzy na konferencję prasową dotyczącą zapowiedzianych już podwyżek opłat lokalnych w Szczecinie, ale okazało się, że gdy dziennikarze przyszli na miejsce, że temat się zmienił. Tematem tym razem był most Kłodny, pożyczka na most Kłodny oraz kwestia tak zwanego rolowania, czyli zmieniania budżetu. Te dwie uchwały pojawią się na najbliższej sesji Szczecińskiej Rady Miasta. To będzie w przyszłym tygodniu, we wtorek 13. Zaczynając od mostu Kłodnego, kwestia pożyczki na ponad 300 milionów, czy to będzie 308 milionów, czy mniej. Tym tematem już się oczywiście zajmowaliśmy. Cytowaliśmy m.in. Michała Przepierę, czyli zastępcę prezydenta Szczecina odpowiedzialnego za inwestycje. Natomiast zdaniem Krzysztofa Romianowskiego, szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości opozycji w Szczecińskiej Radzie Miasta, ten most, most Kłodny, jego wizualizację z białym pylonem 30-metrowym u podstawy, no to jest pomnik, tu cytat, megalomanii Piotra Krzystka.
3: Przeskalowane, oczywiście, że tak. To jest pewna megalomania. Mam takie wrażenie, że Piotr Krzystek walczy na arenie ogólnopolskiej o to, kto będzie miał większy pylon w swoim mieście. No tak to, szanowni państwo, wygląda. 100-metrowy koszmar, który Piotr Krzystek chce nam stworzyć, jest koszmarem nie do przebrnięcia i mało tego, my będziemy na ten koszmar będziemy zaciągać pożyczkę. To nie jest dotacja, która jest nam dana, tak jak było na przykład za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska mówiła, że będzie strumień pieniędzy płynął do samorządu. No i płynie strumień pożyczek, który będzie nas rok do roku kosztował blisko ponad 10 milionów złotych i będzie to przez najbliższe 20 lat. Czyli Piotr Krzystek z Koalicją Obywatelską zadłuży nas na dekady.
2: Mówił Romianowski o moście Kłodnym, natomiast jeżeli chodzi o zmiany w szczecińskim budżecie, zmiany, które mają być przegłosowane i pewnie będą, bo koalicja rządząca miastem ma odpowiednią większość, niezależnie od sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości, o tych zmianach mówił Maciej Kopeć, czyli radny PiS.
4: W momencie uchwalania budżetu w grudniu mówi się, że to jest największy budżet inwestycyjny, rekordowy, nigdy takiego nie było. Po czym, kiedy następują te zmiany, powie się, że sukcesem jest to, że deficyt jest mniejszy. Czyli raz jest sukces i drugi raz jest sukces. Za każdym razem prezydent Krzystek odnosi sukces. Wtedy, kiedy ten nierealistyczny budżet przekazuje radnym i wtedy, kiedy on jest po prostu w drugiej połowie roku zmieniany, czyli po prostu te kwoty przechodzą, czyli ten budżet jest rolowany na rok kolejny.
2: A przypomnijmy, sesja Szczecińskiej Rady Miasta w najbliższy wtorek 13 i niezależnie od zdania opozycji. Oczywiście wszystko, co ma zostać przegłosowane według decyzji Koalicji Obywatelskiej radnych prezydenta, będzie przegłosowane, bo te dwa kluby mają stosowną większość, żeby wspierać działania Piotra Krzystka w Szczecinie.

0: To był dzień.
1: Temper City w Radiu Super FM. Wiralowy utwór, który podbija TikToka i nie tylko, a wcześniej Robert Grawliński, a teraz będzie o Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, który przedstawił dzisiaj swój biobank. Na czym polega ta inwestycja? To wie Piotr Jarząbek.
2: Od 4 na plusie do prawie 200 stopni Celsjusza na minusie. W takich temperaturach będą przechowywane próbki biologiczne w nowo otwartym biobanku w szpitalu na Pomorzanach. Jest on częścią Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej.
3: To miejsce, w którym gromadzimy materiał biologiczny. Materiał biologiczny, jest to biobank bardzo szeroki, czyli tak zwany jednotorowy.
2: Mówi profesor Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Głównym zadaniem jest zabezpieczenie jakości przechowywania materiału biologicznego. Wbrew pozorom to przechowywanie materiału biologicznego ma olbrzymie znaczenie. W jaki sposób jest przechowywany, czy nic się nie stało w momencie, od momentu pobrania do jego zdeponowania. To zdeponowanie jest w różnych temperaturach, od temperatur takich plus 4 do minus 196 stopni, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj materiału, do czego te później próbki mają posłużyć.
2: Profesor Ossowski wymieniał również przykłady próbek, które znajdą swoje miejsce w biobanku.
3: To jest bardzo różny materiał. To jest materiał w postaci krwi, osocza, w postaci izolatów DNA, izolatów RNA, ale także izolatów na przykład pochodzących z badań epidemiologicznych, na przykład wirusa HIV czy innych wirusów, nad którymi oczywiście pracujemy. Próbek, to zależy się od wielkości próbek, ale w tej chwili w tym biobanku możemy miliony próbek zdeponować, a przechowywane są, nie ma czasokresu przechowywania. Jeżeli one są zamrożone w temperaturze minus 196 stopni, to nie ma, to jakby czas staje w tym momencie i ten materiał zatrzymujemy w tym punkcie i on jest bezpiecznie przechowywany do czasu, kiedy jest zasilanie i do kiedy biobank pracuje.
2: Dotychczas na terenie całego kraju funkcjonował jeden taki akredytowany biobank należący do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ten na Pomorzanach akredytację i pozwolenie na działanie powinien uzyskać w przyszłym roku.

0: To było oczywiście Rihanna w Radiu Super FM. Prawie 27 minut po godzinie 17. Jeszcze w tej godzinie o meczu, dzisiejszym meczu King Wilków Morskich będzie mówić wam Piotr Jarząbek, ale wrócimy także jeszcze na sekundę do porannej rozmowy Radia Super FM, a tam było m.in. o strefie płatnego parkowania. Przed nami także popołudniowa rozmowa dziś z Piotrem Kęsikiem, radnym Szczecina.
1: Ale to był dzień. Reklama. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
16: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
17: Super FM zaprasza.
18: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Na początek Teatr Polski w Szczecinie, gdzie na scenie szekspirowskiej szykuje się premiera autorskiej adaptacji klasycznej powieści Józefa Konrada Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Perczaka. Twórcy spektaklu przenoszą znaną historię w kontekst współczesnych debat i narastających napięć społecznych. Punktem wyjścia dla przedstawienia stał się reportaż Svena Lindqvista Wyplenić całe to bydło, który bada korzenie europejskiego kolonializmu, przemocy i dehumanizującego języka. Premiera spektaklu zaplanowana jest na sobotę, ale przedpremierowo spektakl można zobaczyć już dziś. Z kolei w niedzielę Villa Lenza zaprasza na kameralne i niezwykle osobiste wydarzenie literacko-muzyczne. Będzie to performatywne czytanie autobiograficznego tomu wspomnień Joanny Kulmowej pod tytułem Ciłanie siebie. Wyjątkowy tekst, będący poetycką opowieścią o składaniu własnego życia z okruchów codzienności i doświadczeń teatralnych, przeczyta Olga Adamska. Oprawę muzyczną na żywo zapewni kontrabasista Wojtek Gunia. W Filharmonii w Szczecinie wieczorem traficie na ciekawy koncert kameralny Nie córki. To krótkie muzyczne portrety Ireny Poldowski i Roxany Panównik, twórczyń, które wyszły z cienia sławnych ojców Henryka Wieniawskiego i Andrzeja Panównika, by stworzyć własny, unikalny muzyczny język. W programie nastrojowa muzyka o miłości, tęsknocie i melancholii, a w wykonaniu Roxany Panównik utwór o oparty na średniowiecznej angielskiej legendzie o tragicznej, zakazanej miłości. Koncert o 19:00.
11: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: W magazynie Leto był dzień. Jeszcze na sekundę powracamy do porannej rozmowy. Czasami to podkreślam, że moim zdaniem początek sezonu jesiennego w naszym mieście to była dominacja tematu strefy płatnego parkowania. Pytałem o to dzisiaj wiceprezydenta Łukasza Kadłubowskiego, dlatego że moim zdaniem ten temat nie został jeszcze w 100% rozwiązany, choć chyba władze miasta myślą nieco inaczej. Posłuchajcie.
1: Strefa płatnego parkowania w Szczecinie jest bardzo dobrze oznakowana i tutaj na żadnym etapie nie było zarzutów, że jest ona nieczytelna i człowiek nie może się dowiedzieć o tym, że parkuje w strefie płatnego parkowania. Po drugie, rzeczywiście wprowadziliśmy na początku tego miesiąca system tak zwanej e-kontroli, czyli informowania mieszkańców o tym, czy po pierwsze zalegają za opłatę, po drugie, że mogą opłacić bezpośrednio z tego systemu ze strony internetowej tą opłatę dodatkową, a po trzecie mogą połączyć swój numer telefonu z numerem rejestracyjnym i już kilka tysięcy osób właśnie to zrobiło, że w momencie, kiedy dostaje tą opłatę dodatkową, to też taką informację otrzymuje SMS-em.
0: Panie prezydencie, to jest działanie tu i teraz, to jest to działanie interwencyjne, o którym mówiliśmy, aczkolwiek wyobrażam sobie, że wciąż są setki, o ile nie tysiące osób, które właśnie dowiadują się, że dostały karę, mimo że nie wiedziały, że w momencie dostawania kary dostają tą karę. I nawet cały czas się zastanawiam, jak można zareklamować taką karę, jeżeli ona była kilka miesięcy wcześniej, nie byliśmy jej świadomi, albo coś w tym stylu, więc to chyba wciąż jest trochę tak, że jest wielu mieszkańców, którzy nadal nie wiedzą, że będą musieli zaraz zapłacić wam duże pieniądze.
1: Tak jak mówię, każdy mieszkaniec może się zalogować, może wejść na stronę i sprawdzić dzisiaj konkretny numer rejestracyjny do zweryfikowań. My już od początku działania systemu ponad 17 tysięcy takich zapytań mieliśmy, jeżeli chodzi o indywidualne tablice rejestracyjne. Prawie 300 osób ze strony internetowej już zapłaciło za tą opłatę dodatkową, więc jest to realne narzędzie. Ja tak już powiedziałem, opłata dodatkowa, najlepszym sposobem unikania jej jest płacenie w strefie płatnego parkowania i bycie uczciwym wobec całego systemu.
0: Panie prezydencie, ja zakładam, że tam też są osoby uczciwe, które nie były świadome. A co na przykład z osobami, które dostały od was powiadomienie, musiały zapłacić kwotę w ciągu 7 dni, a nie w ciągu 90 dni. Na przykład teraz mówią, musieliśmy, wziąć chwilówkę albo zadłużyć się, żeby zapłacić w ciągu 7 dni, a nie w ciągu 90 dni. Jest różnica między 7 a 90.
1: No tak, takie sytuacje też rzeczywiście miały miejsce, dlatego też podjęliśmy działania związane z zmianą uchwały dotyczącej płatnego parkowania i wydłużenie terminu tego niższego obowiązywania z 7 do 90
0: dni. Czyli jak ktoś dostał list, to po prostu miał pecha.
1: Jeżeli ktoś nie płaci w strefie płatnego parkowania, to ponosi tego konsekwencje.
0: Cała rozmowa już w podcastach na naszej stronie internetowej. Ale

0: To był dzień.
1: A teraz w Radiu Super FM czas na informacje sportowe od Piotra Jarząbka. Informacje, które dotyczą tego, co dzisiaj sportowego ciekawego nawet tego wieczoru będzie się dziać.
2: Kibice szczecińskiej koszykówki na pewno mogą dzisiaj być zadowoleni, bo King Wilki Morskie Szczecin wracają do Ena Areny na pierwszy domowy mecz w tym sezonie, choć jeszcze nie ligowy, a w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Szczecinianie dobrze weszli w sezon, pokonali na wyjeździe Twarde Pierniki Toruń 85-104, a dzisiaj o godzinie 19, czyli za nieco ponad godzinę, zmierzą się ze słowackim Nitra Blue Wings w ramach europejskich rozgrywek FIBA Europe Cup. To jest mniej więcej czwarty poziom rozgrywkowy, jeżeli chodzi o Europę, no bo wiadomo, mamy Euroligę, mamy Euro Cup, mamy koszykarską Ligę Mistrzów, no i gdzieś w tych okolicach właśnie czwartego miejsca uplasowałoby się FIBA Europe Cup, w którym zresztą reprezentację Polski mamy całkiem mocną, bo oprócz Wilków jest też Zastal Zielona Góra, tam wiele twarzy związanych z Wilkami Morskimi i są też Dziki Warszawa w innej grupie, oni już rozpoczęli swoje rozgrywki, no a dzisiaj do gry wkracza właśnie King Szczecin. Co więcej, zarówno Zastal, jak i Dziki swoje mecze wygrały, więc szczecińska drużyna na pewno musi dotrzymać im kroku. W zespole Wilków w dzisiejszym meczu na pewno zabraknie Maxa Egnera. Nie wiadomo, czy zagra świeżo ściągnięty Patrick McCaffrey. O tym na konferencji prasowej po meczu z Twardymi Piernikami mówił trener szczecińskiej drużyny Maciej Majcherek.
3: Max prawdopodobnie 4-5 miesięcy, takie są przewidywania. Miał operację teraz kciuka. Patrick... Mam nadzieję, że uda się go postawić na nogi na środowe spotkanie z Nitrą.
2: Początek spotkania King Wilków Morskich Szczecin ze słowackim Nitra Blue Wings o godzinie 19 w szczecińskiej Enea Arenie przy ulicy Szafera, a następne spotkanie Wilki również zagrają u siebie, to możemy już zapowiedzieć, w sobotę na parkiet przy ulicy Szafera wybiegną na mecz ze Śląskiem Wrocław.

0: 18 za 2 minuty, więc za 2 minuty wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa Piotra Kręsicza, radny Szczecina, związany z prezydentem Piotrem Trzystkiem z prezydenckiego klubu, będzie tutaj razem z nami już za kilka minut. Zapraszam serdecznie.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza, partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
9: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
12: Jest 18. Wiadomości Super FM.
13: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
14: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
13: Dawidka nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
15: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często to są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji, robią tego typu rzeczy.
13: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
16: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
13: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuję to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
17: W środowisku asymetrycznym
6: samym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
13: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
1: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Zaczynamy popołudniową rozmowę Radio Super FM. Piotr Kęsik, radny Szczecina z klubu prezydenta Piotra Trzystra, jest razem z nami. Kłaniam się, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
0: Z klubu prezydenta Piotra Trzystra to się nie zmieniło.
17: To się nic nie zmieniło.
0: Polski 2050 to się nic nie zmieniło. Zawsze pana o to pytam na początek rozmowy, bo ja się spodziewam, że to się może niebawem zmienić, kiedy pana partia już, że tak powiem, przejdzie z delikatnego nadziemia do podziemia, ale jeszcze nic się nie zmieniło.
17: Wszystko się może zmienić w życiu każdego człowieka.
0: A ma pan jakąś nową partię na oku? Czy to jakoś to polityczną dodam?
17: Wróćmy do kwestii związanych z naszym miastem może, panie.
0: Tak jest, rzeczywiście sesja w przyszłym tygodniu, dużo się będzie na tej sesji działo, między innymi znowu będziecie wprowadzać podwyżki mieszkańcom.
17: No ta, to jest jakby...
0: ciężkie wzdechnięcie na początek rozmowy.
17: To jest jakby nieuniknione, skala tych podwyżek z innych procesów inwestycyjnych jest no, zminimalizowana, ale to nie zmienia faktu, rzeczywiście takowe są i niestety nie będą budzić entuzjazmu wśród mieszkańców Szczecina.
0: Wiceprezydent Radłubowski dzisiaj w porannej rozmowie Radio Super FM mówił, że to takie podwyżki, że tak powiem, kosmetyczno-symboliczne.
17: No, z czegoś muszą wynikać. Jeżeli są, to bez względu na to, jakie są wysokości, chociaż nie, to jest złe sformułowanie. Moim zdaniem akurat ta wysokość jest rzeczywiście symboliczna, a to wynika, tak jak powiedziałem wcześniej, z innych oszczędności.
0: Rozmawiamy dzisiaj o sprawach typowo miejskich, panie radny. Mówiąc szczerze, zastanawiam się, które z tych aspektów bieżących spraw miejskich są najbardziej palące i poza oczywiście podwyżkami, które się pojawiły, dużo komentarzy internautów w ostatnim czasie znowu dotyczy strefy płatnego parkowania. Czy według pana ten problem udało się rozwiązać tym, że można już sprawdzić na stronie internetowej SPP, czy ma się skumulowane kary, czy nie? Czy to jest trochę na takiej zasadzie takiego trochę gaszenia pożaru po czasie?
17: Znaczy bardzo dobrze, że to weszło.
0: Czemu tak późno?
17: No właśnie, inną rzeczą, że tak późno. I muszę przyznać, że tutaj gdzieś został popełniony błąd i należy mieszkańców przeprosić za to, że, no, że stanęli w obliczu takich niezręczności. To jest też delikatne sformułowanie. Takich wstrząsów, które ich dotknęły. Jest jeszcze efekt, który musimy poprawić albo wygładzić, to jest ta akumulacja tak zwana. No i będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić.
0: No ale
17: to akurat
0: co
17: jest pierwszym
0: zrobić,
17: dobrym krokiem.
0: Panie radny, bo tutaj no wiceprezydent też dość jasno mówił, że SPP jest dobrze oznaczona. Prezydent Trzyster też mówił, SPP jest dobrze oznaczona, a jeżeli ktoś się zagapił albo mu się skumulowało, no to trudno.
17: SPP jest dobrze oznaczone. W któryś z innych rozmów nawet był spór między mną a adwersarzem o tym, że no, jest dobrze oznaczone i nie jest dobrze oznaczone. I przykładem tego był młody jakiś student, który no, nie wiedział, że jest w strefie. No, można powiedzieć, że trudno. Mówi się trudno. Trzeba być uważnym. Nieznajomość przepisów, nieznajomość prawa szkodzi.
0: No tak, ale nieznajomość prawa szkodzi to jest jedno. Tylko, że gdyby ten student dostał jeden mandat, to być może by się otrzeźwił i wiedział, że źle parkuje. Ale jak dostał nagle tych mandatów, nie wiem, tam było na 17 tysięcy, no to pewnie było mandatów kilkaset albo kilkadziesiąt, no to nagle się okazuje, że równie dobrze ten jeden mandat mógłby go ustrzec przed tym, żeby nie dostawał tych kolejnych. No.
17: Tak, ale też jest kwestia skali. Panie redaktorze, proszę to wziąć pod uwagę. My na ulicach naszego miasta mamy około 400 tysięcy samochodów w ciągu dnia. I wszyscy płacą, orientują się, wykupują abonamenty,
0: no nie
17: wykupują
0: wszyscy,
17: bilety.
0: Bo tych poszkodowanych nie jest dwóch, tylko jest przynajmniej kilkuset.
17: Ale to kilkuset w różnej skali. Też proszę o tym pamiętać.
0: Czy kilkuset, nawet niektórzy pewnie nie są świadomi jeszcze tego, że niebawem takie listy z prezentem od NIOL-u czy od ZDITM-u, bo już nie wiem, kto teraz administruje te kary, dostanie niebawem.
17: No, być może jest tak, jak pan mówi. Dobrze by było wiedzieć, albo inaczej, no ci ludzie powinni, dobrze by było, gdyby wiedzieli, że coś takiego ich czeka. Tak jak powiedziałem, no jest to słabość. Nie jest to w porządku wobec tej części mieszkańców i mam nadzieję, że administracja wygeneruje jakiś pomysł, który zostanie przedstawiony radnym i nad którym będziemy mogli się zastanowić.
0: Uważa pan, że most Kłodny jest przeskalowaną inwestycją?
17: Absolutnie czy... nie.
0: To jakaś bzdura. Dzisiaj konferencja Prawa i Sprawiedliwości była w tej sprawie i mówią, że ten pylon to jest jakieś szaleństwo.
17: Jest bardzo nieuczciwe, bo mówią o pylonie, a ja chcę powiedzieć o całej inwestycji, bo ta inwestycja no, rozwiązuje mnóstwo problemów komunikacyjnych, łącznie z perspektywą tramwaju, który będzie w osi mostu, mostu Kłodnego. Łącznie z przebudową układu komunikacyjnego w osi ulicy Wyszyńskiego Mostu Długiego, gdzie likwidujemy tą agrafkę, która nam utrudniała lewoskręt w kierunku dworca, jadąc oczywiście z Mostu Kłodnego. To jest potężna inwestycja i bardzo ważna dla Szczecina. Zawsze z jakimś takim, jakby to powiedzieć, podziwem patrzymy na inne miasta. No, taka Bydgoszcz ma 42 mosty, a my ile? No, każdy most, każda przeprawa jest nam potrzebna.
0: No właśnie,
17: bardzo.
0: Potrzebna czy niepotrzebna? No bo nie dyskutuje się o potrzebności mostu Kłodnego, tylko dyskutuje się o tym, czy powiedzmy nie jest to inwestycja przeszarżowana, jeżeli chodzi o skalę. No dzisiaj politycy PiS-u mówili wprost, że pylon to jest przesada, że szerokość arterii to jest też przesada i że no w sumie...
17: Ale co tak do czego jest przeskalowane? Bo nie bardzo rozumiem. To muszą porównanie jakieś dać. Co do czego?
0: No nie, no bo wszyscy... nie muszą dawać porównanie. Coś jest albo odpowiednich rozmiarów, albo jest gargantuiczne. Architekci też nie przyjmują, że ten pylon
17: jeżeli
0: to jest
17: są
0: przesada.
17: Architekci, jeżeli są inżynierowie, jeżeli są ogólne przepisy, które jasno mówią o pewnych parametrach, które powinien tego typu most, bo ten most jeszcze będzie do, no, przygotowany do tak zwanych ciężkich konstrukcji do przejazdu, no to ja mogę powiedzieć, że ten most jest za mały. Że moim zdaniem on jest niedoskalowany. Ktoś drugi może powiedzieć to samo, trzeci powiedzieć to samo. No to musi być jakiś odnośnik, coś do czegoś. Ja nie jestem architektem. Nie znam się, nie jestem też, nie mam wykształcenia inżynieryjnego. Ja posługuję się w swojej ocenie pewną dozą zaufania, oczywiście ograniczoną, ale pewną dozą zaufania do ludzi, którzy mają odpowiednie wykształcenie, którzy przynoszą nam projekty, którzy mówią, że te projekty są zgodne z obowiązującymi normami
0: a to
17: i przepisami.
0: Nie, zostawię ten pylon, ale sam fakt, że to wciąż nie jest dofinansowania pożyczka, to nie jest coś, co pana w jakiś sposób zastanawia lub budzi wątpliwość. Będziecie głosować na sesji prawdopodobnie, czy pozwolić miastu na wzięcie tej pożyczki. I ja wiem, że ona jest nieoprocentowana, wiem, że ona ma prawo do umorzenia, ale to właśnie. Jest wciąż mimo wszystko pożyczka.
17: I to są wciąż najlepsze pieniądze, jakie są na rynku do wzięcia. Koniec.
0: 2 minuty i 2 pytania nam zostały jeszcze. Przybije pan piątkę ludziom z Konfederacji, którzy zbierają podpisy, żeby nie zwężać Mickiewicza i nie budować tam pasów rowerowych?
17: A to jest jakaś różnica, czy to są ludzie z Konfederacji, czy są z PiSu, czy są z Platformy Obywatelskiej,
0: myślałem, że dla
17: czy
0: pana, myślałem, że dla was, dla polityków to jest różnica. Dla mnie osobiście raczej nie, ale wiem, że z politykami to różnie bywa.
17: Wie pan co, ja przybiję piątkę każdemu, kto jest zdroworozsądkowy. No ja będę twierdził i stał na stanowisku, że zwężenie ulicy Mickiewicza do jednego pasa jest irracjonalne.
0: 1000 podpisów ponad zebrano. Jutro w popołudniowej rozmowie będziemy o tym rozmawiać z inicjatorem tej zbiórki podpisów.
17: No,
0: czy już prawie jest więcej podpisów niż głosów było wtedy w
17: Nie, oczywiście, ale to nie ma znaczenia, wie pan, bo ja jestem przekonany, panie redaktorze, że do przyszłego roku na wiosnę może ruszyć znacznie większa kampania zbierania podpisów i z tego 1000, czyli do wiosny, do przyszłego roku może być 10 tysięcy. To jakby... Ja wiem, że to waży, ale tu chodzi o racjonalność. Tu chodzi o to, że no tak jak twierdzę, ta ulica nie powinna, nie może być wręcz zwężona do jednego pasa. To jest arteria po prostu komunikacyjna naszego miasta. Tak jak Tak jak najważniejsza żyła w organizmie.
0: No ale w tym momencie jednak trwa jakaś dyskusja w magistracie pewnie, bo najpierw ten projekt odpadł, potem znowu został przytulony, potem znowu trafił pod dyskusję. Robiliśmy wiosną niejeden program telewizyjny na temat właśnie tego.
17: Tak, tak.
0: Więc tak naprawdę przyszłość tego projektu jest nieznana, bo chyba w samej Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale wydaje się, że wciąż bliżej jest do realizacji tych pasów rowerowych niż do zaniechania realizacji.
17: A tak wracając do tego, czy ja przypiję piątkę, to proszę zwrócić na dość uwagę na dość egzotyczną koalicję, jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową, bo mamy Marka Duklanowskiego, który jest z PiSu, mamy pana Słowika, który jest z Zielonych i Platformy Obywatelskiej.
0: Ale złośliwie pan
17: i
0: to
17: mamy,
0: powiedział.
17: I mamy kolegę z Gazety Wyborczej, no, który jest fanem rozwiązań tego typu.
0: Wy się chyba nie lubicie za bardzo, prawda?
17: No, chyba nie.
0: Pytanie, kto jest wtedy bardziej zadziorny, pan czy kolega z Gazety Wyborczej?
17: No wie pan, jeżeli ktoś o mnie mówi, że ja jestem publicznie, to chyba był w pana programie.
0: W moim programie.
17: Że żeruję, czy coś takiego użył, takiego sformułowania.
0: Tak, tak,
17: no. No to proszę mi wybaczyć, ale ja nie będę stał biernie i nastawiał drugi policzek, tym bardziej, że to jest nieuzasadnione.
0: Ale to były jakieś konsekwencje później dalsze? Mieliście jakąś męską rozmowę, czy...?
17: Tak, powiedziałem, co o tym myślę panu redaktorowi.
0: Czyli rozumiem, że pasy na Mickiewicza zostają takie, jakie są i pan będzie osobiście u Piotra Trzystka, prezydenta, z którym pan współpracuje, mówić: panie prezydencie, ktoś, kto chce zwężać Mickiewicza, jest szaleńcem.
17: Nie jest szaleńcem, ma do tego prawo, tylko w moim odczuciu będzie to ze szkodą dla... wszystkich, którzy się poruszają tą arterią. Mówię oczywiście o osobach w samochodach.
0: Ostatnia minuta i ostatnie zdanie. Pan za czasów swojej działalności w innej partii był nazywany księciem północy, dobrze pamiętam? W sensie północnych dzielnic Szczecina.
17: Tak, tak, tak.
0: Były takie czasy, ja wtedy jeszcze byłem dzieckiem, kiedy tak pana nazywano, ale chciałem zapytać na koniec o to, że wreszcie po dwóch dekadach zapowiedzi Park Koczego, Grobla, Wiszesława, tak, bulwar nad Odrą będzie remontowany. Dobrze chyba. Czy niedobrze, bo wiem, że domyślam się, że właściciele hangarów chociażby, czy działek piszą
17: będą
0: do pana...
17: Będą na pewno niezadowoleni.
0: Nie z radością.
17: Nie będą zadowoleni. Szczerze mówiąc, jakby nie śledzę tego, jak to jest rozwiązywane w kwestii właśnie personalnej, ale proszę mi wierzyć, że to miejsce zasługuje na tego typu inwestycje i tam trzeba troszeczkę mentalnie to wszystko zmienić, bo tak troszeczkę jakby inaczej patrzymy na północ Szczecina. I sami północniacy też inaczej troszeczkę patrzą ze względu na zaszłości, które są no, już dziedziczne w kontekście na przykład dzierżawy tych takich terenów. Po prostu kiedyś się brało i
0: tam
17: na tym koniec.
0: Tam jest samowola generalnie, to tak, taka tak, daleko tak, idąca tak, czasami, tak. To prawda.
17: Często tak bywa, że interes miasta idzie w sprzeczności z interesem danej grupy społecznej i tutaj najprawdopodobniej będziemy mieli takie zjawisko.
0: Budować ten bulwar.
17: Tak, jak najbardziej. Budować, zmieniać oblicze północne, jak najwięcej północy Szczecina, jak najwięcej inwestycji, jak najwięcej możliwości dojścia mieszkańca do linii Odry.
0: Piotr Kęsik, radny Szczecina z klubu prezydenta Piotra Trzystka, nadal w partii Polska 2050, choć nie jest już pełnomocnikiem wojewody, był naszym gościem.
17: Dziękuję, dziękuję państwu.
0: A ja jeszcze się słyszę z wami po 22, dzisiaj, więc się nie żegnam. Trzymajcie się.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. O czym teraz Przemysław Pozowski.
9: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Iga Świątek 6-3. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3, 6-3 pokonała Coco Gauff.
8: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Katariną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6, 1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki w Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie ma. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.
10: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

0: Reklama.
1: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
0: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie-Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły, tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
5: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górne i 2 przystankami w mieście.
4: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
5: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
4: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
6: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
4: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
3: Dobry wieczór.

0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.

0: Reklama. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
4: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
5: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
4: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
6: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
4: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
3: Elise Mertens będzie rywalką Iggy Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrz Polski Krzysztof Lijewski.
7: Wolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie do samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
3: Mecze w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Senkur pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlene Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoż Roglicz. Michał Kwiatkowski był 24.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: turned to dust all that I adored.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
2: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
5: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
2: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przebywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
6: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
2: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na 23 października zapowiadana jest ogólnopolska premiera filmu Naza, ale już od 11 października można wypatrywać filmu na pokazach przedpremierowych. Taki pokaz odbędzie się w kinie Pionier 1907 w Szczecinie w najbliższą niedzielę. Naza już od kilku tygodni budzi spore emocje. Na niedawnym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni Agnieszka Holland odczytała list wsparcia dla twórców tego filmu, którym w Izraelu chcą odebrać obywatelstwo. Za filmem stoją Yuval Abraham, filmowiec i dziennikarz śledczy, oraz Rachel Shore, reżyserka i operatorka filmowa. Oboje należą do czworga twórców filmu Nie chcemy innej ziemi, jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat, nagrodzonego w 2025 roku Oscarem. Ważny komunikat na temat filmu przekazał dystrybutor. Czytam w nim: to film, który zapisze się na zawsze nie tylko w historii światowej kinematografii, ale i w ogóle historii świata i ludzkiego gatunku. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie my możemy opiekować się tym tytułem w Polsce. Premiera w tak szybkim tempie nie jest do końca naszą decyzją, a częścią globalnego planu dystrybucyjnego, do którego zgodziliśmy się dołączyć. Celem jest jak najszybsze i jak najszersze działanie oraz dotarcie do jak największej liczby widzów. To film, który powinien zobaczyć absolutnie każdy. Na festiwalu w Wenecji film, oklaskiwany był przez 25 minut, zdobył tam jedną z głównych nagród. Jednak nie wszyscy przyjęli Nazę bezkrytycznie. Skąd tak ostre reakcje? W tym filmie dziejącym się nocą na dachach Tel Awiwu byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemach, które sami współtworzyli i obsługiwali. Ich relacje pokazują mechanizmy podejmowania decyzji dotyczących palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Od procedur wojskowych i technologii po wykorzystanie danych i algorytmów. Naza wyrasta z ponad 3 lat pracy dziennikarskiej i śledczej. Wiele ustaleń, do których twórcy docierali podczas pracy nad filmem, było publikowanych na bieżąco przez brytyjski The Guardian. W Naza Abraham i Shore kierują uwagę na ludzi znajdujących się wewnątrz izraelskiego systemu wojskowego i próbują zrozumieć nie tylko konsekwencje wojny, ale również mechanizmy, które umożliwiają jej prowadzenie. Film powstał na podstawie rozmów z 24 izraelskimi oficerami wywiadu i żołnierzami, których świadectwa składają się na obraz systemu, w którym decyzje dotyczące życia cywilów zostają wpisane w procedury wojskowe i technologiczne. Producentem wykonawczym filmu jest Jonathan Glazer, nagrodzony Oscarem za Strefę interesów. Obecność Glazera przy NASA tworzy dodatkowy kontekst dla filmu, który podobnie jak Strefa interesów przygląda się mechanizmom przemocy z perspektywy ludzi funkcjonujących wewnątrz systemu, podczas gdy jego ofiary pozostają w dużej mierze poza kadrem.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarszy

0: Reklama.
1: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Na początek święto literatury i poezji. W nadchodzący czwartek Villa Lenza zaprasza na oficjalną inaugurację Kulmowa Festiwal 2026. Spotkanie odbędzie się w ramach uznanego cyklu Szczecin Humanistyczny w Willi Lenza. Biografie, autobiografie, listy. Podczas wieczoru zaplanowano uroczystą promocję nowych tomów, fraszek i aporemów oraz wierszy i piosenek wybitnej poetki Joanny Kulmowej. Wydarzenie to zainauguruje zarazem nową serię wydawniczą instytucji. Czwartkowy wieczór będzie wstępem do głównej części festiwalu, który potrwa w Willi Lenza od 9 do 11 października. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki dostępne na stronie biletywillalenza.pl. Sprawdzamy, co słychać na scenie nowej dekadencji, gdzie weekend upłynie pod znakiem poetyckiej muzyki oraz dużej dawki dobrego humoru. Najpierw w piątek spotkanie z twórczością dwóch wybitnych postaci polskiej estrady. Zespół Retrogitary zaprasza na kameralny koncert Osiecka z Krajewskim, przygotowany z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej. Niezwykła wrażliwość poetki połączona z melodyjnymi kompozycjami Seweryna Krajewskiego dała nam utwory legendarne od Niech żyje bal czy Uciekaj moje serce po rzadziej wykonywane nastrojowe perełki. Wypełniony intymną atmosferą i poetycką głębią wieczór pozwoli na nowo wsłuchać się w słowa, które od lat towarzyszą nam w najważniejszych momentach życia. Z kolei w sobotę na scenie nowej dekadencji prawdziwa terapia śmiechem, czyli spektakl Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szału. Elżbieta Jodłowska powraca z kontynuacją komediowego hitu, w którym znane i lubiane bohaterki spotykają się w nowo otwartym pubie Maliny, by świętować jej kolejne urodziny. Czekają na Was zupełnie nowe piosenki, zabawne teksty, dopracowane układy choreograficzne i ogromna dawka dystansu do siebie. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz w audycjach Super FM.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.
9: Super FM.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
3: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
4: Klasa od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to i się też uciekli do nas do szkoły.
5: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
3: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
6: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
3: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
1: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce, zajmuje teraz 37. miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
8: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
1: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
4: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
3: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
5: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizację, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
3: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
1: 19-letni Jakub Z, który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
7: Czyli te rady nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
6: Nie były. Nie były, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
1: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z, 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
8: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
1: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z Zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
9: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.
2: Ale to był dzień.
10: Minęła godzina 22, a w podsumowaniu dnia będziemy wracać teraz do porannej rozmowy Radia Super FM, gdzie naszym gościem był Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. Pytań podczas tej rozmowy padało wiele, m.in. o podwyżki za wywóz odpadów czy za podatek od nieruchomości.
11: Można robić te podwyżki raz na 5 lat po 20% i zaskakiwać tych mieszkańców, jednak my chcemy urealniać jak najbardziej kwoty do przetargów. Te 3 zł dla domu jednorodzinnego, może 8, może 3 też złote dla domu wielorodzinnego, w zależności ile osób mieszka i jakie jest zużycie, generuje dodatkowy dochód na poziomie 4,5 miliona, więc tutaj mówimy w skali jednego mieszkańca o małej kwocie, jeżeli chodzi o budżet miasta, jest to znacząca kwota.
10: Ale dużo rozmawialiśmy także o cenach paliw, bo jak się okazuje, co oczywiste, autobusy na powietrze nie jeżdżą. To oznacza, że te ceny paliw przekładają się na braki w kasie samorządowej.
11: Nie tyle co przeraża, co zmienia pewną filozofię naszą i sposób działania, bo niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o samorząd, zabezpieczenie właśnie finansowania spółek autobusowych. My w tej zmianie budżetowej, które planujemy na 13 października, planujemy prawie 29 milionów złotych dodatkowe do systemu transportu publicznego, plus jeszcze odtwarzamy rezerwę ogólną na poziomie 8 dodatkowych milionów. te kwoty nie tylko są na paliwo, bo między innymi też na tramwaje szczecińskie, gdzie zwiększaliśmy częstotliwość funkcjonowania tramwajów. Realny koszt tak naprawdę dzisiaj miesięczny dodatkowy, jeżeli chodzi o samo paliwo, jest to ponad 2 miliony złotych na nasze spółki autobusowe, więc są to ogromne środki. Ja nawet zaryzykowałem takie stwierdzenie na komisji budżetu, że gdybyśmy mieli taką samą cenę, jak mieliśmy w styczniu, czyli ponad 60% tańszą niż dzisiaj, bo startowaliśmy, jeżeli chodzi o kwoty netto, prawie 4 zł, dzisiaj mamy ponad 7 zł, to dzisiaj rozmawialibyśmy o ponownym przetargu na zakup dwóch, może z prawem kolejnych dwóch tramwajów.
10: Cały podcast z porannej rozmowy Radio Super FM z Łukaszem Kadłubowskim oczywiście już jest dostępny na naszej stronie internetowej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości za to zorganizowali konferencję prasową, na której mocno krytykowali powstanie mostu kłodnego w zaproponowanym kształcie.
12: Most kłodny, jego wizualizację z białym pylonem 30-metrowym u podstawy, no to jest pomnik, tu cytat, megalomanii Piotra Krzystka.
13: Przeskalowane, oczywiście, że tak. To jest pewna megalomania. Mam takie wrażenie, że Piotr Krzystek walczy na arenie ogólnopolskiej o to, kto będzie miał większy pylon w swoim mieście. No tak to, szanowni państwo, wygląda. 100-metrowy koszmar, który Piotr Krzystek chce nam stworzyć, jest koszmarem nie do przebrnięcia i mało tego, my będziemy na ten koszmar będziemy zaciągać pożyczkę. To nie jest dotacja, która jest nam dana, tak jak było na przykład za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska mówiła, że będzie strumień pieniędzy płynął do samorządu. No i płynie strumień pożyczek, który będzie nas rok do roku kosztował blisko ponad 10 milionów złotych i będzie to przez najbliższe 20 lat. Czyli Piotr Krzystek z Koalicją Obywatelską zadłuży nas na dekady.
12: Mówił Romianowski o moście kłodnym, natomiast jeżeli chodzi o zmiany w szczecińskim budżecie, zmiany, które mają być przegłosowane i pewnie będą, bo koalicja rządząca miastem ma odpowiednią większość, niezależnie od sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości, o tych zmianach mówił Maciej Kopeć, czyli radny PiS.
14: W momencie uchwalania budżetu w grudniu mówi się, że to jest największy budżet inwestycyjny, rekordowy, nigdy takiego nie było. Po czym, kiedy następują te zmiany, powie się, że sukcesem jest to, że deficyt jest mniejszy.
10: Czy miasto weźmie pożyczkę, czy nie weźmie tej pożyczki? Dodajmy, że o tym będzie mowa na najbliższej sesji Rady Miasta, a to już w najbliższy wtorek. To na koniec jeszcze jeden temat, tym razem komunikacja miejska, a dokładniej to sprawa związana z tak zwaną dziurą ornamentową w Alei Powstańców Wielkopolskich. Jak informuje ZDITM, trwają prace, by się tej dziury, co tu dużo mówić, pozbyć.
15: Od początku tygodnia postępują prace przygotowawcze na wschodniej jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich. Zespół ekspertów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego opracowujący zamówioną przez gminę miasto Szczecin ekspertyzę zakończył już etap działań związany m.in. z pomiarami, badaniami czy pobieraniem próbek i zarazem uwolnił teren do dalszych robót. Rozpoczęte prace przygotowawcze nie są jednoznaczne z tym, że ekspertyza jest już gotowa. Dokumentacja wciąż jest w opracowaniu. Przypomnijmy, że we wrześniu uzgodniono rozszerzenie zakresu ekspertyzy i co za tym idzie, wydłużenie czasu na jej sporządzenie o 8 tygodni. W ostatnich dniach szczecinianie mogli zauważyć, że z jezdni w kierunku Placu Szerockiego zniknęło zapadlisko. Zostało zabezpieczone technologicznie w ramach trwających prac przygotowawczych. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że zostało już docelowo usunięte. Proces naprawy tego fragmentu jezdni rozpocznie się po tym, gdy przekazana zostanie dokumentacja z projektem wykonawczym. Trwające obecnie roboty przygotowawcze obejmują m.in. frezowanie nawierzchni czy rozbiórkę krawężników.
10: To tyle na dzisiaj. Za nami środa, przed nami czwartek. Jutro w porannej rozmowie Radio Super FM będzie z nami drużyna radnych Szczecina, Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska i Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Już teraz zapraszamy. Bądźcie koniecznie cały czas bez przerwy z Radiem Super FM.
2: Ale